Thank you.

Jest to by tak?

Oh, Sean Kelly, I'm never back from you.

ta mruga. Chodź. Bajki ci opowiem. Bajka będzie długa.

history to end like the movie

don't love you anymore.

czasu.

człowiek w sobie rozpięty łysły. Gnaszką spał. Zbor mostnisko pies. Mam sen swobodny zarys od gumna pile. Bez kule mokrowico i tyranom wiec.

Dziękujemy.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Historia poszukiwacza skarbów z Głogowa, który w Szkocji odkrył skarb sprzed 3000 lat, to przykład, jak pasja i determinacja mogą doprowadzić do niezwykłych odkryć. Mężczyzna, który zajmował się amatorskim poszukiwaniem skarbów, dokonał znaleziska, które zyskało międzynarodowy rozgłos i przyniosło mu solidne znaleźne. W sierpniu 2020 roku polski poszukiwacz skarbów uzbrojony w wykrywacz metalu natrafił na niezwykłe znalezisko na szkockich polach. Były to artefakty z epoki brązu, datowane na około 1000 rok przed naszą erą. Wśród odkrytych przedmiotów znalazły się m.in. bransolety, uzbrojenie oraz elementy biżuterii, które świadczą o wysokim poziomie rzemiosła starożytnych społeczności zamieszkujących te tereny. Znalezisko zostało zgłoszone do odpowiednich szkockich władz archeologicznych, które przeprowadziły szczegółowe badania. Odkrycie poszukiwacza z Głogowa okazało się jednym z najważniejszych znalezisk archeologicznych ostatnich lat w Szkocji. Dzięki swojej uczciwości i przestrzeganiu lokalnych przepisów dotyczących znalezisk, Polak otrzymał solidne znaleźne. Choć dokładna kwota nie została ujawniona, można przypuszczać, że była to suma, która wynagrodziła jego wysiłek i pasję. W Wielkiej Brytanii obowiązują przepisy, które nakazują poszukiwaczom zgłaszanie takich znalezisk do odpowiednich instytucji. Dzięki temu znaleziska są odpowiednio dokumentowane i badane, co pozwala na lepsze zrozumienie historii regionu. Poszukiwacze, którzy przestrzegają tych przepisów, mogą liczyć na znaleźne, które jest swoistą nagrodą za ich odkrycia.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: A oto skąd pod niektórymi grami w Google Play bierze się czasem milion pozytywnych opinii, mimo że gra zsie przysłowiową pałkę. Proste. Obiecywanie graczom w zamian za nie różnych bonusów. Producenci tej gry posunęli się nawet do tego, że dokładnie instruują graczy, jak powinna wyglądać opinia. Na przykład nie możecie napisać, że dajecie 5 gwiazdek tylko dlatego, aby otrzymać 50 monet. Musicie skłamać, że to dlatego, że bardzo się wam podoba. Aż dziwne, że coś takiego jest jeszcze legalne.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Najniebezpieczniejsze miejsce do pływania na świecie – Kauai, Hawaje. Kauai to górzysta wyspa na Oceanie Spokojnym, należąca do archipelagu Hawaje oraz stanu o tej samej nazwie w USA. Otoczona skalistymi ścianami mała zatoczka zbudowana jest ze skał wulkanicznych, ale nie daj się zwieść widokowi lub scenerii. Czysta woda może pozwolić ci dostrzec dno basenu, ale szybko może przerodzić się w koszmar. Wyobraź sobie, że kąpiesz się w basenie w idyllicznej scenerii, a potem nagle huk, nagle woda uderza w ciebie z ogromną siłą. To właśnie sprawia, że ta zatoczka jest tak niebezpieczna. Bez ostrzeżenia fale mogą szybko osiągnąć zdumiewające wysokości, co jest ekstremalnie niebezpieczne.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Kim Jong-un. Od 17 grudnia 2011 roku faktyczny przywódca Korei Północnej, piastujący stanowiska naczelnego dowódcy koreańskiej Armii Ludowej, pierwszego przewodniczącego Komisji Obrony Narodowej, pierwszego sekretarza, a następnie przewodniczącego Partii Pracy Korei. Kim Jong-un to jedyny na świecie generał, w dodatku odznaczony 4 gwiazdkami, który nie ma żadnego doświadczenia wojskowego. Dorastał w błogiej nieświadomości, spędzając czas albo w jednym z rodzinnych ośrodków w Pjongczangu, albo w nadmorskiej rezydencji w Wonsan. Sama Korea Północna jest jednym z najściślej kontrolowanych społeczeństw na świecie. Władze na każdym kroku sieją propagandę o tym, jak wspaniale żyje się w tym kraju. Jednak mimo takiego dobrobytu i bezpieczeństwa, wódz tego narodu należy do jednych z najlepiej strzeżonych osób na świecie. Podczas wystąpień publicznych przywódca Korei jest ochraniany nawet przez kilkunastu osobistych ochraniarzy. Przywódca obecnie mieszka w ściśle strzeżonej rezydencji mieszczącej się w rejonie Wonsan, jednym z najpiękniejszych miejsc w kraju. Warto też wspomnieć o samochodach Kima. Znany on jest z poruszania się Mercedesem klasy S w wersji Pullman. Jest to przedłużona wersja opancerzonego modelu S, czyli najbardziej luksusowego w linii Mercedesa. Samochód z zewnątrz wygląda zwyczajnie, jednak posiada elementy ochronne zapewniające bezpieczeństwo i komfort na najwyższym poziomie.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Wszystkie trzy opakowania zawierają te same składniki, w tej samej ilości, tę samą liczbę tabletek, ale za to trzy różne ceny. Producenci leków doskonale wiedzą, że sprzedaż tego samego leku, ale w trzech różnych opakowaniach, na każdym podkreślając inne schorzenie, przyniesie trzykrotny zysk. No bo po co sprzedawać jeden ogólny ibuprofen na wszystkie bóle za 10 zł, skoro można sprzedać jeden na ból głowy, drugi droższy na zatoki, a trzeci najdroższy na bolące pięty. Pamiętajcie, im wyższa cena, tym skuteczniejsze placebo.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Witam serdecznie. Władysław Bałtycki. Studio One prezentuje. Dziś mamy na tapecie album Delroya Wilsona, wydany w roku 1968. Nazywa się Good All Over. No i jest to prawdziwy, poprawiający nastrój Skarok City Blue Beat z ogromną ilością soulu i serca, duszy i serca. To idealny album dla tych, którzy czują, że ska jako gatunek narodziło się w kosmosie. Można tu bezpośrednio dostrzec związek między swingiem i soulem, a także słodkie, tradycyjne, wyspiarskie rytmy. Każdy utwór na tym albumie jest pełen serca i z pewnością zachęci do wspólnego śpiewania. To pozycja obowiązkowa dla fanów ska i tych, którzy lubią funkowe brzmienia soulu i swingu. To drugi long play od samego mistrza płynności, jak nazywają Delroya Wilsona. Wszystko ładnie przechodzi od ska do rocksteady, może kilka niewypałów, ale wciąż mnóstwo świetnych utworów z niesamowitymi rytmami i jednym z najbardziej cenionych wokalistów reggae od początku lat 60. do 90. Ulubione Can't Stand It, I Love The Way You Walk, Money Love, Your Love Is Amazing i klasyczny Don't Know. Jeśli szukasz dobrej, zwięzłej kolekcji Delroya Wilsona, powodzenia. Jego dyskografia to jeden wielki bałagan z różnymi wytwórniami płytowymi, ponownie nagranymi wersjami i kiepską jakością dźwięku. Jestem pewien, że istnieją jakieś fajne kolekcje, ale trzeba by było szukać. Tutaj mamy też taką kolekcję z tą płytę z nie najlepszą jakością dźwięku, jeszcze kopiowane z płyty analogowej, no ale damy radę. 12 utworów przed nami. Can't Stand It, I Love You The Way You Walk, Rain From The Skies, Who Cares, Money Love, Your Love Is Amazing, Once Upon A Time, Don't Know, Feel Good All Over, I'm Not The King, How Can I Love Someone i na koniec Funky Broadway. Delroy Wilson, rok 1968. Good All Over.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Włócznia sprzed 9000 lat. Województwo zachodniopomorskie, okolica jeziora Świdwie, miejscowość Bolków. Tutaj archeolodzy odkryli w 2016 roku drewnianą, zdobioną obrzędową włócznię sprzed 9000 lat. Włócznia zachowała się w wyjątkowo dużym fragmencie, mierzącym 40 cm długości i niemal 10 cm szerokości. Znalezisko jest unikatowe, nie odkryto nigdy wcześniej podobnego znaleziska z tego okresu, czyli mezolitu. Społeczności zamieszkujące ten teren często zdobiły używane przez siebie przedmioty, tak było również z włócznią. Właśnie liczne zdobienia pozwoliły określić jej wiek. Ryty na włóczni przedstawiają prawdopodobnie scenę obrzędową z udziałem trzech postaci ludzkich. Jednak najciekawsze jest to, że oprócz postaci, wyżłobione w drewnie są również tajemnicze symbole mogące symbolizować zaklęcia używane podczas rytuałów ówczesnej ludności. Włócznie odkryto w czasie wykopalisk prowadzonych w sąsiedztwie wcześniej badanego sanktuarium szamańskiego. Zdaniem archeologów około 9000 lat temu w tym miejscu odbywano tajemnicze rytuały.

nasze wizje, jakie komu tam. Niech nam się zdaje niebo, panie. Nasze to niebo bardzo tanie, panie, tanie, panie. Zostaw nas wreszcie i pozwól

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Kowolon Waled. Od początku XX wieku aż do roku 1993 na terenie Hongkongu funkcjonowała autonomiczna enklawa Kowolon Waled City, będące swoistym miastem w mieście, budowane bez żadnego planu i kontroli osiedle, przez prawie 100 lat było domem dla wyrzutków. W szczytowym momencie na powierzchni niewiele większej od trzech boisk piłkarskich mieszkało ponad 50 tysięcy ludzi. Kwestią czasu było wprowadzenie podstawowych zasad funkcjonowania miasta w mieście. Początkowo wodę czerpano z około 70 studni wykopanych na terenie całego miasta, te jednak zasilane były przez nielegalnie podłączone trakcje, które doprowadziły do pożaru ogromnego w 1950 roku. Po tym incydencie prąd musiał być podłączany zgodnie z normami. Drugą zasadą był limit wysokości budynków, który ze względu na bliskość lotniska Kai Tak wynosił 14 pięter. Poza tymi dwoma prawami, wprowadzonymi zresztą na zasadzie umowy społecznej, nie było żadnego zapisu prawnego, panowała pełna anarchia. Miejsce to opanowane było całkowicie przez triady, czyli chińskie organizacje przestępcze, choć dopiero w 1983 roku hongkońska policja oficjalnie przyznała, że nie jest w stanie utrzymać porządku w mieście. Mimo to na całym terenie powstawały instytucje takie jak szkoły, zakłady opieki medycznej czy nawet elektrownia. Dzisiaj w miejscu, w którym stało osiedle, rośnie park, a po anarchistycznym raju zostały już tylko wspomnienia, zdjęcia i nagrania.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.
1: Pocztówka z Danii. Czyta Dariusz Eckert.

Porozumienie. Blok w budowie, wieża Babel. Wszystkie nacje świata. Są Rumuni, Ukraińcy, Portugesi, Angole, Duńczycy, no i Polacy. I cholera wie jeszcze kto. Przed wejściem kręcą się jakieś straszne trole. Każdy po około 1,90 m, wielki brzuch, łysy, nosek sklepany, łapy jak łopaty, bulgoczą coś do siebie. To duńscy brukarze. I nagle słyszę nieprawdopodobny dźwięk. Huk, łomot, gwizd, jazgot. Dźwięk tłucze się o szyby i ściany sąsiednich bloków. Kolumna estradowa na cały regulator z pełnym dyskotekowym zestawem światełek. I leci jakiś wściekły rave. Chłopaki sobie radyjko puścili. Za chwilę Spiderbite i Black Betty. Podają sobie płytki chodnikowe, rzucając po 2 metry. A potem AC/DC i przy Highway to Hell wszystkie nacje świata uśmiechają się od ucha do ucha i kiwają głowami. Języki świata. Prace są bliskie finału, termin goni. Plątanina kabli, nacji i fachowców. Omalże depczemy po sobie. Co chwila ktoś coś komuś niechcący wyłącza albo plącze się w kłębowisku kabli. Albo bezpieczniki nie wytrzymują. Kiedy kolejna ciemność zastaje mnie na drabinie z wiadrem gipsu, rzucam soczyste polskie przysłowie. Jeden z sąsiednich Dunów, trolle montujący balustrady, podnosi się i wygłasza z radosną emfazą: Jabłana, kurwa, macz, czękuje, parso! Obiecuję, że następnego obcokrajowca nauczę inwokacji z Pana Tadeusza. Zrozumienie. Pracuję na rusztowaniu. Co jakiś czas czynności wymagają, abym zdjął jeden z ażurowych podestów, po których się chodzi. Leży na nim naniesione butami dużo pyłu, suchego błota i różnych śmieci. Pode mną kilku pracujących kolegów. Krzyczę więc: uwaga, ściągam podest, nie patrzeć do góry. Ściągam i co się dzieje? Oczywiście wszyscy jak na komendę popatrzyli w górę. Lecą różne bluzgi, wyrzut: kurwa, mogłeś uprzedzić. Czyżby nie znali języka?

nocy śpią. Wydaje się, że za dnia jest nie inaczej. Dobrze czy źle? Nie da się tego stwierdzić. W każdym razie, za każdym razem...

0: Cicho! Nie oderwiesz się od... Radio Odzew. Najlepsza muzyka w twoim domu.
1: Płyta dnia.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: W Arabii Saudyjskiej istniał zakaz podróżowania kobiet bez zgody męskiego opiekuna. Do 2019 roku kobiety nie mogły podróżować samodzielnie bez zgody męskiego opiekuna. Ten zakaz był znoszony dopiero, gdy kobieta osiągnęła wiek 45 lat. Kobiety poniżej 45 roku życia musiały podróżować z mężem lub ojcem lub posiadać formularz pozwolenia podpisany przez męskiego opiekuna. A żeby uprościć te procedury, wdrożono system autoryzacji online, w którym opiekun męski mógł załatwić te formalności. Wielu członków męskiej rodziny pozwalało kobietom na pełną swobodę opuszczania i wjeżdżania do kraju, jednak znaczna część społeczeństwa widziała swobodę mobilności kobiet jako coś, co mogło prowadzić do niemoralności i dlatego surowo zabraniała kobietom opuszczania domu, nie mówiąc już o kraju. Reforma z 2019 roku to wielki krok naprzód dla praw kobiet w Arabii Saudyjskiej. Choć wiele konserwatywnych norm społecznych wciąż pozostaje, coraz więcej kobiet korzysta z nowo zdobytej swobody podróżowania.

Ulica miła wcale nie jest miła. Ulicą miłą nie chodź, moja miła. Przy ulicy miłej Luna Park. Z Luna Parku uśmiech ktoś zdrapał. Stoją rzędy smutnych karuzel. Żadna z nich nie zakręci się dłużej. Moja miła, ja bym cię zabrał. Ale straszą krzywe zwierciadła.

tych zwierciadłach pęka mi serce. W tych zwierciadłach widzę mordercę. W tych zwierciadłach się dusza odbija. Każdej nocy cię w duszy zabijam. Miłą ludzie idą w pośpiechu, a mnie miła brak już oddechu. Stoję, w lustro patrzę samotnie. Czy to ja jestem nim, czy odwrotnie?

0: Moja miła, ja bym cię zabrał, ale straszą krzywe zwierciadła.
1: Krzywe zwierciadła.
0: Stoję, w lustro patrzę samotnie.
1: W lustro patrzę.
0: Czy to ja jestem nim?
1: Czy to jestem nim?
0: Czy odwrotnie?
1: Odwrotnie.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Mężczyzna mieszkający w śmietniku w Nowym Jorku. Na zewnątrz ogrodzenia w dzielnicy Soho znajduje się coś, co wygląda jak czarny drewniany śmietnik pomalowany graffiti. To coś, co widzi się w całym mieście i nawet nie zwraca na to uwagi. Ale ta drewniana konstrukcja nie kryje w środku odpadów, jest w niej człowiek. Dean przeprowadził się do małego ukrytego domu na ulicach Nowego Jorku w 2016 roku. Budowa kontenera pochłonęła $1500. Ma on 1,5 metra szerokości, 1,5 metra wysokości i nieco ponad 2 metry długości. Jest wyposażony w koła, światła, zamek, dwa porty USB, okienko i panele słoneczne. Cała konstrukcja przypomina kosz na śmieci i był to zabieg celowy. Wykonano wszystko tak, aby lokator tego niecodziennego domu nie miał problemów, żeby wtopić się w krajobraz wielkiego miasta. Oczywiście, niesie to za sobą pewne niedogodności. Czasami zdarza się, że ludzie próbują do tego niecodziennego mieszkania po prostu wyrzucić odpady.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Sprzątaczka wychodzi za mąż za swojego szefa milionera i później odziedzicza po nim miliony. Barbara Piasecka Johnson. Barbara Piasecka wyjechała z Polski w latach 60. XX wieku, aby szukać lepszego życia na zachodzie. Trafiła do Stanów Zjednoczonych, gdzie podjęła pracę jako sprzątaczka w rezydencji Stewarda Johnsona, współzałożyciela firmy Johnson & Johnson. Początkowo jej zadania były skromne, ale szybko zdobyła zaufanie swojego pracodawcy dzięki swojej inteligencji, ambicji i umiejętnościom interpersonalnym. Ich związek rozwinął się z czasem, a w 1971 roku Barbara i Stewart pobrali się. Małżeństwo wywołało niemałe poruszenie, zwłaszcza w kręgach rodziny Johnsona, która nie akceptowała związku z powodu różnicy klas społecznych i wieku. Stewart był starszy od Barbary o 42 lata. Mimo to para pozostała razem aż do ostatnich chwil mężczyzny w 1983 roku. Po odejściu męża Barbara Piasecka Johnson odziedziczyła ogromną fortunę. Stała się jedną z najbogatszych kobiet na świecie, co wywołało długie batalie sądowe z dziećmi Johnsona z poprzednich małżeństw, którzy kwestionowali ważność testamentu. Ostatecznie Barbara wygrała większość spraw sądowych i mogła swobodnie dysponować odziedziczonym majątkiem. Majątek udało się kobiecie powiększyć z 350 milionów do niemal 3 miliardów dolarów. W 2011 roku znalazła się na 393 miejscu wśród najbogatszych ludzi na świecie według czasopisma Forbes.

0: Radio Odzew. Najlepsza muzyka w twoim domu.
1: Kwadrans literacki.
2: Storybox przedstawia Mohandas Karamchand Gandhi. Autobiografia. Dzieje moich poszukiwań prawdy. Czyta Michał Breitenwald. Maulana Mohammed Ali pisywał do mnie długie listy z więzienia w Betulu i Cindwadzie. Ilekroć jego dozorcy więzienni pozwalali mu na to. Prosiłem o zezwolenie odwiedzenia obu braci w więzieniu, ale bezskutecznie. Po uwięzieniu braci Ali zostałem zaproszony przez moich przyjaciół muzułmanów do wzięcia udziału w konferencji Ligi Muzułmańskiej, która miała się odbyć w Kalkucie. Kiedy zwrócono się do mnie z prośbą, bym zabrał głos, wygłosiłem przemówienie, w którym twierdziłem, że obowiązkiem muzułmanów jest podjąć akcję na rzecz uwolnienia z więzienia braci Ali. Wkrótce potem moi przyjaciele zawieźli mnie do Uniwersytetu Muzułmańskiego znajdującego się w Aligarh. Zwróciłem się z apelem do młodzieży, by poświęciła wszystkie swe siły służbie dla ojczyzny. Następnie rozpocząłem wymianę listów z przedstawicielami rządu w sprawie uwolnienia braci Ali. W związku z tym przestudiowałem poglądy obu braci na zagadnienie kalifatu oraz ich działalność związaną z tą sprawą. Odbyłem wiele rozmów na ten temat z moimi przyjaciółmi muzułmanami i uprzytomniłem sobie, że jeżeli chcę zostać ich prawdziwym przyjacielem, muszę uczynić wszystko, co jest w mej mocy dla uwolnienia obu braci z więzienia i załatwienia sprawy kalifatu. Ocena wszystkich dodatnich stron tego zagadnienia nie należała do mnie, o ile, rzecz prosta, wysuwane żądania nie kolidowały z moimi etycznymi zasadami. W sprawach religijnych istnieją różne poglądy, a każdy z nich, dla tego, kto weń wierzy, stanowi najwyższą prawdę. Gdyby wszyscy mieli jednakowe poglądy na zagadnienie wiary, na świecie istniałaby tylko jedna religia. Z biegiem czasu nabrałem przeświadczenia, że wysuwane przez muzułmanów postulaty w sprawie kalifatu nie stoją w sprzeczności z zasadami etyki, a brytyjski premier przyznał nawet tym żądaniom całkowitą słuszność. Uważałem, że moim obowiązkiem jest uczynić wszystko, by poglądy premiera na tę sprawę zostały zrealizowane. Stanowisko to zostało wyrażone tak jasno, że zbadanie słuszności żądań muzułmanów mogło być potrzebne tylko dla zaspokojenia mojego własnego sumienia. Moi przyjaciele i przeciwnicy skrytykowali moje stanowisko w sprawie kalifatu. Nie licząc się z tą krytyką, sądziłem, że nie mam podstaw ani do robienia sobie wyrzutów z powodu swojego stosunku do muzułmanów, ani do zrewidowania go. Gdyby ponownie zaszła podobna sytuacja, zająłbym identyczne stanowisko. Udając się więc do Delhi, byłem zdecydowany przedstawić wicekrólowi całe zagadnienie dotyczące muzułmanów. Sprawa kalifatu nie przedstawiała się jeszcze tak, jak to miało miejsce później. Jednak po moim przybyciu do Delhi powstała nowa trudność w związku z moim uczestnictwem w wyżej wspomnianej konferencji. Dina Bandu Andrews wysunął pytanie, czy mój udział w konferencji, której tematem jest wojna, może być ze stanowiska etycznego uważany za słuszny. Opowiedział mi o rozbieżnościach, jakie istnieją w prasie brytyjskiej w związku z tajnymi układami zawartymi pomiędzy Wielką Brytanią a Włochami. Jak mogę, pytał mnie Mr. Andrews, uczestniczyć w naradach, jeżeli Anglia zawiera tajne układy z innym europejskim mocarstwem? Wobec tego, że nic o tych układach nie wiedziałem, zadowoliłem się tym, co mi powiedział Dina Bandu Andrews. W związku z tym wszystkim napisałem list do lorda Chelmsforda, wyjaśniając mu moje wahania co do wzięcia udziału w konferencji. Lord Chelmsford zaprosił mnie, bym omówił z nim tę sprawę. Rozmowa przedłużyła się, uczestniczył w niej również Mr. Maffey, prywatny sekretarz lorda. W wyniku tych rozmów zgodziłem się wziąć udział w konferencji, na co wpłynęły następujące argumenty lorda Chelmsforda. Pan chyba nie przypuszcza, że wicekról jest poinformowany o wszystkich krokach poczynionych przez rząd brytyjski. Ani ja, ani nikt inny nie twierdzi, że rząd brytyjski jest nieomylny. Jeżeli natomiast zgodzi się pan z tym, że na ogół imperium rządzi się zasadami mającymi na celu powszechne dobro i jeżeli pan wierzy, że Indie dzięki związkom, jakie je łączą z imperium, również korzystają z tego, to czy nie przyzna pan, że obowiązkiem każdego obywatela Indusa jest przyjść z pomocą imperium w godzinie potrzeby? Ja również czytałem to, co pisma brytyjskie pisały o tajnych układach i mogę pana zapewnić, że nie wiem nic ponad to, co było w pismach, a sam pan przecież dobrze wie, jakie kaczki dziennikarskie są nieraz puszczane w prasie. Czy może pan, opierając się jedynie na tych gazeciarskich danych, odmówić rządowi imperium pomocy w tak krytycznej sytuacji? Wolno panu wysuwać, jakie pan chce, problemy moralne i domagać się od nas różnych ustępstw, ale dopiero po zakończeniu wojny, nie teraz. Nie był to nowy argument. Przemówił jednak do mnie jako coś nowego, zarówno przez sposób, jak i moment, w jakim został wysunięty. W rezultacie zgodziłem się na uczestniczenie w konferencji. Jeśli chodzi o żądania muzułmanów, postanowiłem wystosować list do wicekróla. Akcja werbunkowa. Wziąłem więc udział w konferencji. Wicekrólowi bardzo zależało na tym, abym głosował za rezolucją dotyczącą werbunku. Zwróciłem się z prośbą o zezwolenie przemawiania w języku hindi. Wicekról zgodził się, ale dodał, że muszę jednak przemawiać również po angielsku. Powiedziałem w tym języku tylko jedno zdanie. W poczuciu pełnej odpowiedzialności, jaką ponoszę, głosuję za przyjęciem tej uchwały. Otrzymałem z wielu stron podziękowania za to, że przemawiałem w hindi. Mówiono mi, że jak daleko sięga ludzka pamięć, był to pierwszy wypadek, by ktoś na podobnym zebraniu przemówił w języku hindi. Świadomość, że to ja pierwszy przemawiałem w ojczystym języku na zebraniu zwołanym przez wicekróla oraz gratulacje, jakie mi z tego powodu składano, silnie podziałały na moje poczucie godności narodowej. Czułem, że wszystko się we mnie przewraca. Cóż to za dramat, żeby użycie języka ojczystego było czymś nie do pomyślenia na zebraniach w kraju, gdzie omawiane są sprawy związane z tym krajem, a wygłoszenie mowy w ojczystym języku wywołało powódź powinszowań. Tego rodzaju wydarzenia uświadamiają nam, do jakiego stanu upokorzenia zostaliśmy doprowadzeni. To jedno zdanie w języku angielskim, wygłoszone na wspomnianym zebraniu, miało dla mnie osobiście dość duże znaczenie. Nie byłem w stanie nigdy zapomnieć o tej konferencji i o uchwale, którą poparłem. Podczas pobytu w Delhi miałem jeszcze jedną sprawę do załatwienia. Musiałem napisać list do wicekróla. Nie było to dla mnie łatwe zadanie. Zdawałem sobie dokładnie sprawę z tego, że moim obowiązkiem zarówno wobec rządu, jak i wobec mojego narodu jest wytłumaczyć, dlaczego i w jaki sposób wziąłem udział w konferencji oraz wyraźnie przedstawić, czego mój naród oczekuje od rządu. W swoim liście wyraziłem ubolewanie z powodu niedopuszczenia do udziału w obradach takich działaczy jak Lokmanya Tilak lub bracia Ali, a także przedstawiłem minimalne polityczne żądania zarówno moich ziomków, jak i muzułmanów w związku z sytuacją, jaka się wytworzyła w okresie wojny. Zwróciłem się również z prośbą o pozwolenie ogłoszenia tego listu, na co wicekról chętnie się zgodził. List miał być przesłany do Simli, dokąd wicekról wyjechał niezwłocznie po zakończeniu konferencji. Przywiązywałem duże znaczenie do tego listu, a wysłanie go przez pocztę znacznie opóźniłoby doręczenie. Gdzie, jeżeli nie w Kedzie, powinienem był rozpocząć tę akcję i do kogo, jeśli nie do moich współpracowników, miałem się przede wszystkim zwrócić. Toteż niezwłocznie po przybyciu do Nadjadu odbyłem konferencję z Wallabai oraz z innymi przyjaciółmi. Niektórzy spośród nich niezbyt chętnie przyjęli moją propozycję, ci natomiast, którzy się z nią zgadzali, nie bardzo wierzyli w jej powodzenie. Pomiędzy rządem a warstwami społeczeństwa, do którego się zwracałem, nie było miejsca na zbytnią miłość. Gorzkie doświadczenia ludności z przedstawicielami rządu były jeszcze bardzo żywe w jej pamięci. Mimo wszystko byliśmy za tym, aby natychmiast przystąpić do akcji. Kiedy jednak to uczyniłem, otworzyły mi się oczy, a mojemu optymizmowi został zadany dotkliwy cios. Podczas kampanii na rzecz zniesienia podatku ludność chętnie dawała mi bezpłatnie do dyspozycji wozy, a tam, gdzie potrzebny był jeden ochotnik, zjawiało się dwóch. Natomiast teraz z trudem można było zdobyć wóz, nawet jeżeli chciało się go wynająć, nie mówiąc już o tym, że nie zgłaszał się żaden ochotnik. Nie upadaliśmy jednak na duchu i postanowiliśmy, rezygnując z posługiwania się wozami, odbywać nasze podróże pieszo. Sądziliśmy, że uda się przebywać dziennie około 20 mil. Skoro nikt nie dał nam do dyspozycji wozów, nie można było liczyć na to, że ktoś zechce nas żywić, a zwracanie się do ludności po żywność było raczej niewskazane. Wobec tego uchwaliliśmy, że każdy ochotnik będzie niósł swoją żywność w plecaku. Żadne koce i prześcieradła nie były potrzebne ze względu na letnią porę. W każdej miejscowości, do której docieraliśmy, organizowaliśmy wiece. Ludność przychodziła na nie, ale rzadko kiedy zdarzało się, by się zgłosił jeden lub dwóch ochotników. Skoro jesteście zwolennikami ahimsy, jak możecie wzywać nas do wstąpienia do wojska? Co dobrego zrobił rząd dla Indii, że zasługuje na to, byśmy mu przyszli z pomocą? Takie oto i podobne pytania nam stawiano. Mimo wszystko nasza wytrwałość zrobiła swoje. Mieliśmy na liście wiele nazwisk i liczyliśmy na to, że po wysłaniu pierwszego plutonu będziemy mogli wkrótce regularnie wysyłać nowe kontyngenty. Rozpocząłem również rozmowy z pełnomocnikiem rządu w sprawie rozmieszczania rekrutów. Pełnomocnicy rządu każdego okręgu odbywali narady na wzór tej, która odbyła się w Delhi. Podobna narada odbyła się również w Gujaracie. Ja i moi współpracownicy zostaliśmy zaproszeni do wzięcia w niej udziału. Byliśmy obecni na niej, chociaż zdawałem sobie sprawę, że mogłem tu zdziałać jeszcze mniej niż w Delhi. Czułem się bardzo źle w tej atmosferze uległości i serwilizmu. Wreszcie przemówiłem, ale z pewnością nie mogło się to spodobać czynnikom oficjalnym, tym bardziej, że musiałem poruszyć parę dość przykrych spraw. Zazwyczaj wydawałem ulotki, w których wzywałem ochotników do zgłaszania się. Jeden z użytych przeze mnie argumentów szczególnie nie podobał się pełnomocnikowi rządu. Oto co powiedziałem. Wśród wielu błędów, jakie popełnił rząd brytyjski w Indiach, historia uzna ustawę pozbawiającą cały naród prawa do posiadania broni za najbardziej haniebną. Jeżeli chcemy, by ta ustawa została zniesiona i jeżeli chcemy się nauczyć, jak należy posługiwać się bronią, nadarza się potemu znakomita sposobność. Jeżeli średnie klasy przyjdą rządowi ochotniczo z pomocą w tej godzinie ciężkich zmagań, nieufność zniknie, a zakaz posiadania broni będzie cofnięty. Pełnomocnik rządu powołał się na te słowa i oświadczył, że pomimo istniejących pomiędzy nami różnic poglądów, bardzo sobie ceni moją obecność na konferencji. Musiałem w najbardziej uprzejmych słowach wszelkimi sposobami bronić mojego stanowiska. A oto list do wicekróla, o którym była mowa poprzednio. Jak jego ekscelencji jest wiadome, czułem się zmuszony po głębokim namyśle powiadomić jego ekscelencję o tym, iż nie będę mógł wziąć udziału w konferencji z powodów, jakie wyłuszczyłem w swoim liście z 26 bieżącego miesiąca, kwietnia. Jednak po rozmowie, którą jego ekscelencja był łaskaw mnie zaszczycić, doszedłem do wniosku, że powinienem uczestniczyć w niej, bodaj z racji głębokiego szacunku, jaki żywię dla jego ekscelencji.
0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.
3: I can't imagine what it would be like to lose a son or a daughter. We must stop the terror. That's what the enemy wants. And we're fighting an enemy to stop these terrorist killers.
4: Why did you have to take my son?

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Mistyczna Wotowara. Ta góra położona w Karelii jest otoczona tajemnicą i mistycyzmem. Wiele starożytnych cywilizacji wierzyło, że duchy zamieszkują tutaj święte miejsca, takie jak drzewa góry czy kamienie. Wotowara, uważana za świętą dla ludu Sami, jest jednym z najbardziej mistycznych miejsc na świecie. Ta enigmatyczna góra była również starożytnym miejscem pogańskim i do dziś przyciąga neopogan, którzy uważają ją za szczególnie ważną. Karelia, region o historycznym znaczeniu dla Finlandii, Rosji i Szwecji, skrywa wiele archeologicznych skarbów. Na wschodnim brzegu jeziora Onega, drugiego co do wielkości jeziora w Europie, odkryto około 1200 rytów skalnych, datowanych na 5-6 tysięcy lat temu. Znane jako petroglify Onega, te niesamowite ryciny skalne zostały celowo wykonane, aby obrazować niesamowite rysunki, przypominając prehistoryczne kino. Jednak to Wotowara przyciąga najwięcej uwagi swoimi niezwykłymi głazami, znanymi jako sejda, które były święte dla kultury Sami. Te głazy, choć wyglądają jakby precyzyjnie cięte, są naturalnymi formacjami powstałymi po cofnięciu się lodowca około 10 tysięcy lat temu. Lud Sami uważał te głazy za święte i wierzył, że w tych magicznych kamieniach mieszkają duchy.

0: Radio Odzew. Najlepsza muzyka w twoim domu.
1: Światło dnia, czyli rekolekcje świątyni Pola Kwantowego.
2: Proszę Państwa, wszechświat jest duży, ale świat jest mały. Ja właśnie tutaj wspominałem przez chwilę sobie z profesorem Szynstem. Myśmy się spotkali zupełnie przypadkowo zresztą w pociągu relacji Warszawa-Wiedeń, chyba w 91 roku, jeśli dobrze pamiętam. Do tej pory pamiętam bardzo fajne anegdoty dotyczące Oxfordu. Nie graliśmy w szachy, może dlatego czasem jeszcze sobie pogrywam w tej chwili. Proszę Państwa, tych zastosowań się nie bójcie, to nie będą jakieś, znaczy dobre zastosowania nie są złe, to raczej chodzi o zastosowania liczb zespolonych, a nie o zastosowania czegoś w czymś. Aczkolwiek spróbuję zakończyć ten wykład, jeżeli czas pozwoli, rzeczywiście pewnym praktycznym zastosowaniem splątania kwantowego. Splątanie kwantowe jest oczywiście elementem mechaniki kwantowej. To jest krótkie menu, tak, tego bym się chciał trzymać. Zacznę od mechaniki kwantowej, potem przejdę do jej części, czyli mechaniki splątania kwantowego, potem zastosowanie tego splątania, takie najbardziej spektakularne, czyli teleportacja kwantowa, no i potem nastąpi nagłe przerwanie wykładu z powodu braku czasu. Zacznijmy w takim razie, proszę Państwa, od mechaniki kwantowej. Z mechaniką kwantową jest bardzo ciekawie. Pojęcie kwantu jest z nami już 115 lat. W 1900 roku ten właśnie pan to jest jeden z największych rewolucjonistów XIX-XX wieku, a nie wygląda, prawda? Ci młodsi panowie będą mieli swoje własne zdjęcie, no ale powiedzmy, oni wszyscy uznawani, on jest twórcą kwantu, teorii kwantów, natomiast mechanika kwantowa to jest bardziej wyrafinowana wersja, ona powstała trochę później, a konkretnie praktycznie 90 lat temu. Bo umownie można przyjąć, że 25 rok to jest rok powstania mechaniki kwantowej. Splątanie jest 10 lat młodsze. W 35 ten właśnie człowiek, Erwin Schrödinger, zdefiniował to pojęcie. Najpierw wprowadził nazwę po niemiecku, potem sam ją przetłumaczył na angielski. Także mamy autoryzowaną tłumaczenie. Przyjemnie jest mówić na temat mechaniki kwantowej, bo nie ponosi żadnego ryzyka, proszę Państwa. Ponieważ Richard Feynman stwierdził, że nie masz w ogóle żadnego problemu, bo nikt nie rozumie mechaniki kwantowej. Ale ja tak myśląc sobie, pomyślałem, że tak, to może i prawda, że nikt nie rozumie, ale niektórzy nie rozumieją bardziej niż inni. I ja będę się starał, żeby Państwo stali się tym mniej nierozumiejący. No, przynajmniej, żebyście doszli do mojego poziomu, co nie będzie trudne, dlatego że tak, nie będzie tutaj żadnych wzorów. Natomiast będę się starał mówić prawdę, tylko prawdę, ale broń Boże, całą prawdę. Ponieważ jeżeli się przekazuje komuś wiedzę z takiego obszaru zaawansowanego, to cała prawda, prawda wyzwala, prawda zabija. Więc potem, jeżeli Państwo będziecie czuli niedosyt, że jest za mało wzorów, że jest za mało jakichś takich twierdzeń, to wtedy proszę zadawać pytania albo zapraszam na spotkanie po wykładzie. Z tą niezrozumiałością to jest naprawdę ciekawie. To jest wyciąg z takiego odpowiednika kalendarza Farmera amerykańskiego. Taki poradnik, o czym mówić, jak nie masz nic do powiedzenia. No i temat oczywiście quantum physics. Fizyka kwantowa jest znakomitym tematem rozmów, ponieważ no, trudno ją pobić pod względem dwuznaczności, niejednoznaczności. Nawet Einstein miał z nią problemy. Ale Einstein miał z nią problemy bardzo poważne i z powodów poważnych. I za chwilę Einstein się tutaj w tym kontekście pojawi. A to jest plan, który już poznaliśmy, to jest właśnie Einstein. To jest Niels Bohr. Między tymi dwoma trwały bardzo zaciekłe dyskusje. Między innymi dotyczące splątania i tak zwanego paradoksu Einsteina, Podolskiego-Rosena. To jest młodsze pokolenie Schrödinger, twórca równania Schrödingera, kota Schrödingera i właśnie splątania. Werner Heisenberg. Jak się tak popatrzy socjologicznie na to, to proszę Państwa, widać, że jak się zmieniają mody, jeśli chodzi o popularyzację fizyki kwantowej. Jeszcze ze 20-30 lat temu o splątaniu prawie nikt nie mówił. Takim trademarkiem to była relacja nieoznaczoności, prawda? Teraz przesunięcie nastąpiło w stronę właśnie splątania kwantowego. To jest Wolfgang Pauli, o którym dzisiaj akurat nic nie będzie mowy, ale to prawie rówieśnik Heisenberga, bardzo ciekawa postać. Dobrze, co nas może niepokoić w mechanice kwantowej, drodzy Państwo? W mechanice kwantowej może nas na przykład niepokoić zasada superpozycji. Otóż jeżeli dwa stany są dopuszczalnymi fizycznymi stanami jakiegoś obiektu, to wtedy dowolna ich superpozycja też jest pełnoprawnym stanem kwantowym. To wynika bezpośrednio z liniowości mechaniki kwantowej, z tego, że równanie Schrödingera, przed chwilą wspomniane, jest po prostu równaniem liniowym. Czyli jeżeli mamy dwa różne rozwiązania, ich suma też jest rozwiązaniem. Oczywiście jak mamy superpozycję, to te dwa stany mogą być występować przed nimi różne współczynniki. Te współczynniki mogą być liczbami zespolonymi. A to oznacza, że dopiero kwadrat ich modułu ma interpretację probabilistyczną. Czyli jeżeli chcemy coś o fizyce powiedzieć, o prawdopodobieństwie, że układ w danym stanie jest w określonym miejscu, musimy obliczyć kwadrat modułu takiego stanu, a wtedy te same liczby zespolone mają interpretację amplitud prawdopodobieństwa. Z tego bierze się duża część problemów, z którymi ludzie sobie nie radzą. Oczywiście, jeżeli jesteśmy w stanie superpozycji i zadamy układowi konkretne pytanie, innymi słowy, on ma się zdecydować, niech już nie będziesz w superpozycji, tylko czy masz na przykład spin do góry, czy spin do dołu, czy jesteś spolaryzowany w lewo, czy w prawo, to oczywiście następuje kolaps funkcji falowej, ten stan się decyduje. No i zamiast tej superpozycji mamy jakiś konkretny stan. Tak? Ten stan jest już stabilnym stanem, jeżeli będę powtarzał ten pomiar, to cały czas w tym stanie wyląduje. Jest bardzo dobry, klasyczny analog takiej superpozycji. To jest słynny obraz Salvadora Dali, który się nazywa Popiersie Voltera. Część z Państwa od razu widzi Popiersie Voltera, część widzi tylko grupę osób tam w tle, prawda? W takich krenolinach, dwie panie z przodu, jacyś rycerze. Natomiast kto z Państwa widzi od razu tego Voltera? Ja opiszę, jeśli ktoś jeszcze nie widzi, proszę bardzo, tu jest jego głowa, wysokie czoło, takie oczy, lekko zapadnięte policzki, szyja i to stoi na takim postumencie w kształcie wieży szachowej. Otóż możecie Państwo widzieć albo głowę Voltera, albo tę grupę osób. Możecie się przełączać między tymi stanami, ale nie możecie zobaczyć obu jednocześnie. To jest superpozycja. To jest klasyczna superpozycja, która oczywiście nie ma nic wspólnego z superpozycją w mechanice kwantowej, ale jest pewnym obrazowym przykładem. Dobrze. Oczywiście superpozycje są też w fizyce klasycznej. To nas bardzo nie martwi, chyba że mielibyśmy superpozycje makroskopowe, tak jak na przykład kod Schrödingera. Jeżeli jest takie słynne doświadczenie, ja o nim powiem bardzo krótko, bo logika jest taka. Najpierw pokażę, jakie dziwne rzeczy są w mechanice kwantowej już na poziomie pojedynczego obiektu, bo splątanie jest de facto tak naprawdę własnością co najmniej dwóch obiektów razem. Okay, na razie, ale sam jeden jest wystarczająco dziwny. Okay? Można wytworzyć kota, przynajmniej w eksperymencie myślowym, który jest w superpozycji dwóch stanów, tak jak foton może być w superpozycji dwóch stanów polaryzacyjnych, kot żywy i kot martwy. No i z tym już mamy pewien problem. Schrödinger, który to wymyślił, też miał z tym problem. I on raczej traktował to jako dowód na absurdalność takiego przenoszenia koncepcji, które dobrze działają w małej skali, na obiekty makroskopowe. Ale wygląda na to, że nie miał racji, ponieważ potrafimy budować duże makroskopowe obiekty, które ciągle są kwantowe. Na razie to nam wychodzi z nadprzewodnikami, ale nie wykluczone, że posuniemy się dalej. No, kotów oczywiście w tej superpozycji nikt nigdy nie wyprodukował. A to jest bardzo ciekawy przykład właśnie superpozycji żywy i martwy. Albo widać czarne, albo widać białe. Drodzy Państwo, tak naprawdę widzimy tylko to, co znamy. To jest trochę ad vocem dyskusji, która toczyła się na poprzednim wykładzie. Pokażę Państwu teraz pewien obiekt. Jeśli ktoś z Państwa nie był nigdy na żadnym z moich wykładów i tego obiektu nie widział wcześniej, każdy może sobie pod to podstawić, cokolwiek mu się podoba. Jest tu pewne coś, plątanina kresek. Niektórzy może coś widzą, niektórzy nie. Każdy może sobie wyobrażać, że to jest jakiś, nie wiem, coś tam, rośliny, ludzie, zwierzęta. Ludzie bardzo różnie to interpretują. Ale teraz uwaga. Pokażę za chwilę Państwu kontekst, czyli w pewnym sensie dokonam pomiaru na tym dziwnym stanie i on skolapsuje do stabilnego stanu i już nigdy później nie będziecie w stanie tego zapomnieć. Także jeśli ktoś nie chce, proszę zamknąć oczy, bo za moment, jeżeli zechcę to złudzenie kiedykolwiek Państwu powtórzyć, muszę wymyśleć nowe, ponieważ już będzie rodzaj imprintingu, już będziemy to zawsze pamiętać. Wszyscy są gotowi? Uwaga, robimy pomiar, przyglądamy się chwilę i wracamy. Teraz już nie ma żadnego problemu, nie ma żadnych wątpliwości, że jest to głowa krowy. Od tej chwili ta głowa będzie z nami już do końca życia. Okay? No, obiekty kwantowe po kolapsie tak się nie zachowują. Można je wyprowadzić z powrotem do jakiegoś innego stanu. Dobrze, to proszę Państwa było do ludzi, to teraz do rzeczy, czyli do splątania. Bo ja chciałem zacząć od innego głupiego dowcipu. To jest późna pora i zwykle ludzie się dzielą już na tych, co śpią i tych, co dopiero zasypiają. Ale pomyślałem sobie, że lepszy przykład będzie taki. Jeżeli śpiący i czuwający to są dwa podstawowe stany, to część z Państwa jest przypuszczalnie w superpozycji. I ja będę się starał, żeby Was z tej superpozycji na właściwą stronę przeciągnąć. Ponieważ ma być o splątaniu, to będzie o splątaniu. Stan jest splątany, jeżeli nie jest separowalny. To jest definicja. To jest najprostsza definicja, jaką byłem w stanie wymyśleć, zastanawiając się nad tym. Ale jeszcze powiem raz. Sam pojedynczy obiekt kwantowy jest dziwny. Ponieważ sam pojedynczy obiekt kwantowy może być superpozycją różnych stanów. Dla pojedynczego obiektu kwantowego mamy relację nieoznaczoności. To znaczy na przykład nie jestem w stanie jednocześnie z dowolną dokładnością określić położenia i prędkości cząstki. I wiele jeszcze innych dziwnych rzeczy. Natomiast splątanie kwantowe jest efektem co najmniej dwóch układów kwantowych. I jest to najkrócej mówiąc pewien rodzaj korelacji między nimi. Bo stan separowalny to jest taki stan, że stan całości jest zwykłym iloczynem stanu jednego układu i stanu drugiego układu. Jeżeli się stanu całości nie da podzielić na taki niezależny iloczyn, to stan będzie splątany. To jest definicja. Podkreślam to jeszcze raz, bo za chwilę pokażę Państwu, że przyjmując pewne definicje, nawet te najbardziej oczywiste, ryzykujemy coś, co się nazywa pułapką konsekwencji. I przed tym Państwa uczulam, ostrzegam. To jest bardzo prosta definicja, ona jest poprawna, tak rozumiemy splątanie, natomiast konsekwencje tej definicji są dalece nietrywialne. Dobrze, splątanie kwantowe, tak jak powiedziałem, wprowadził twórca równania Schrödingera i krota Schrödingera, Erwin Schrödinger, w odpowiedzi na pracę, która się ukazała w 1935 roku. On był Austriakiem, w tym czasie jeszcze był w Austrii. Ona się ukazała w Stanach Zjednoczonych, Physical Review. Była to praca trzech autorów, mianowicie Einsteina, Podolskiego i Rosena, stąd EPR, paradoks EPR. Albert Einstein, Boris Podolski, Nathan Rosen. Oni napisali tę pracę, żeby pokazać, że mechanika kwantowa jest do kitu. To znaczy, jest znakomitym narzędziem obliczeniowym, żeby tu nie było wątpliwości. Einstein był jednym z współtwórców mechaniki kwantowej, doskonale rozumiał mechanikę kwantową. Natomiast pewne rzeczy, pewne konsekwencje mu bardzo przeszkadzały i się tak naprawdę nigdy nie pogodził, że miała to być kompletna i skończona teoria rzeczywistości. Teraz o tym sobie powiem. I właśnie te walki, głównie z Bohrem, który był, nazwijmy, taką sztandarową postacią interpretacji kopenhaskiej, no i w ogóle tej teorii kwantów, która się rozwijała, toczyli wieloletnie dyskusje. To jest zdjęcie z jednej z konferencji solwajowskich, jak właśnie rozmawiają. To mniej więcej z tego okresu pochodzi ta praca. To wyglądało tak, że rano Einstein przychodził na śniadanie, rzucał swój dowód tego, że mechanika kwantowa jest do kitu, po czym młodzież skupiona wokół Bohra cały dzień pracowała na tym, żeby pokazać, że jednak się myli. No i wieczorem Bohr zwykle ogłaszał sukces. Z ciekawostek powiem Państwu kiedyś, że jeden z tych dowodów obalających dowód Einsteina wymagała użycia ogólnej teorii względności. Także został pokonany w pewnym sensie swoją własną bronią. Natomiast praca, o której mówię, to jest zdjęcie Einsteina z roku 1905, czyli z okresu największej świetności. To wtedy powstało bodajże 5 przełomowych prac, których część się ukazała wręcz w jednym zeszycie Annalen der Physik. Ale tak nie wygląda Einstein, kiedy nie podobała mu się teoria mechanika kwantowa i kiedy pracował nad paradoksem Einsteina, Podolskiego, Rosena. Tak wyglądał Einstein wtedy. Niektórzy traktują to zdjęcie jako dowód, że pewnie nie miał racji. No? Ale my nie damy się zwieść pozorom, drodzy Państwo. Nie damy się zwieść pozorom. Zanim przedstawię konkretnie, na czym polegał problem poruszony w tej pracy, bo to jest podstawa, to jest punkt wyjścia do splątania. W pewnym sensie to jest splątanie, które nie zostało jeszcze nazwane w ten sposób. Państwo znacie Mieszczanin z szlachcicem Moliera. Tam jest taka Senek, Monsieur Jourdain. Dowiaduje się, że 40 lat mówił prozą i o tym nie wiedział. To w pewnym sensie to splątanie już było, tylko Schrödinger musiał dopiero nadać nazwę temu efektowi. A to jest New York Times. Także publicity praca już miała. No, Einstein atakuje teorię kwantową i to jest bardzo dobre. To jest w stylu najlepszych propagandistów. Jest niekompletna, aczkolwiek poprawna. No, aczkolwiek poprawna. Dobrze. Dobrze, proszę Państwa, co tam było w tym? Einstein, Podolski i Rosen skonstruowali przykład dwóch cząstek poruszających się w przeciwnych kierunkach w takim stanie całkowitym, że jeżeli zmierzymy własność jednej cząstki, to od razu wiemy, jeżeli tę samą własność mierzymy na drugiej, jaki będzie wynik tego pomiaru. I to ten fakt nie zależy od tego, czy te cząstki są bardzo daleko od siebie. Czy jest to pewien rodzaj korelacji? I Einsteina to niepokoiło z kilku powodów. Znaczy, to tak jest, mechanika kwantowa coś takiego przewiduje, ale jemu się nie podobało to, że ponieważ gdybym oddzielnie mierzył tę własność na jednej i na drugiej, to dostałbym jakiś wynik, czyli odpowiada to pewnemu elementowi rzeczywistości, jak on to nazywał. Z drugiej strony Einstein był lokalistą. Znaczy wierzył, że fizyka jest teorią lokalną, czyli nie może oddziaływanie przenosić się, przemieszczać się z szybkością większą niż prędkość światła w próżni. Natomiast tutaj ewidentnie nie ma żadnej skali czasu. Możemy być pewni, jeśli tu był pomiar taki, to tam będzie określony i nawet nie muszę go wykonywać, prawda? Nawet jeżeli one są tak odległe, że światło nie zdąży, żaden sygnał, przynajmniej taki, który znamy, nie zdąży dotrzeć i poinformować, jaki był wynik tego pomiaru. Oczywiście przykład był kiepski w tym sensie, że dotyczył cząstek i parametrów ciągłych, tam były położenia i pędy. Na szczęście, niewiele, ale powiedzmy na początku lat 50. David Bohm sformułował swoją wersję tego paradoksu Einsteina, Podolskiego, Rosena, który zresztą przestał się powoli nazywać paradoksem, stał się efektem Einsteina, Podolskiego, Rosena. Zamiast ciągłych parametrów zrobił parametry dyskretne, czyli zajął się spinem. Spinem, potem się uogólnił na polaryzację fotonu. Spin jest zmienną dyskretną, elektron ma spin jedna druga, może być do góry, może być do dołu itd. Znacznie łatwiej formułować wszystkie własności, patrząc w ten sposób. Także to jest jego główna zasługa. On jest oczywiście znany też z innego jeszcze osiągnięcia. Mianowicie on bardzo Einsteina lubił i popierał te krucjatę, która nielokalność mechaniki kwantowej starała się wyplenić i sformułował kilka modeli tak zwanych parametrów ukrytych. To za chwilę. Czyli tak naprawdę mechanika kwantowa działa dobrze, opisuje poprawnie, ale nie jest kompletna w tym sensie, że nie uwzględnia, że gdzieś tam pod dywanem coś się jeszcze rozgrywa, prawda? I dopiero to, co się dzieje pod dywanem, ma konsekwencje na tym wyższym poziomie. Bo to jest rysunek Johna Bella. John Bell za chwilę się pojawi na obrazku. To jest człowiek, który w 1964 roku napisał przełomową pracę, która raz znalazła błąd w książce nieomylnego geniusza Johna von Neumanna dotyczącego niemożliwości istnienia teorii o parametrach ukrytych. To był drobny błąd oczywiście, w niczym nie umniejszający von Neumanna. Po prostu przyjął za słabe założenia w pewnym momencie. Ale również zrozumiał, że możemy eksperymentalnie sprawdzić, czy mechanika kwantowa i jakaś wersja teorii opartej o parametry ukryte, czyli w pewnym sensie klasyczna, mogą mieć konsekwencje, które jesteśmy w stanie doświadczalnie zweryfikować. No bo, proszę Państwa, oczywiście można się bawić, że jest teoria parametrów ukrytych, może być, ale jeśli ona jest nielokalna, wtedy przewidywania tej teorii są oczywiście nieodróżnialne od mechaniki kwantowej. No ale to jest marna satysfakcja, prawda? No bo w gruncie rzeczy wpadliśmy z deszczu pod rynne. Bell sformułował pewne nierówności, słynne nierówności Bella, które pokazują, że jeżeli byłaby jakakolwiek lokalna teoria parametrów ukrytych, to pewna wielkość, którą za chwilę zobaczymy na tablicy Bella, nie może przekroczyć wartości 2. Może być co najwyżej 2. Natomiast mechanika kwantowa daje 2 pierwiastki z 2. A więc trochę bardziej. Nie dla każdego zestawu parametrów, ale jest taki obszar parametrów, że będą to różne wyniki i że to dałoby się przynajmniej w zasadzie sprawdzić doświadczalnie. A tutaj profesora Bertmana wymyślił Bell, żeby pokazać, czym się różnią te korelacje kwantowe, to splątanie, od zwykłych, klasycznych korelacji. Bo to, że układy są skorelowane i że dokonując pomiaru na jednym obiekcie, czy na jednej części obiektu, wiem z góry, jaki będzie wynik następnego pomiaru, na drugiej części. Nawet jeżeli ta druga część jest na Marsie i żaden sygnał tam nie dociera, no wystarczy sobie wyobrazić profesora Bertmana, o którym wiadomo, że ma różne skarpetki. Nigdy nie nakłada skarpetek tego samego koloru. Wobec tego, jeżeli zobaczymy jedną nogę profesora Bertmana i różową skarpetkę, nie musimy mierzyć drugiej nogi, nawet jeśli ta druga noga jest bardzo daleko stąd, wiemy od razu, że ona nie będzie różowa. I tu nie ma żadnej magii, a już tym bardziej kwantowej magii. Są zwykłe, klasyczne korelacje. Wobec tego Einstein chyba wierzył w to, że być może jest coś takiego w jego eksperymencie, że tak naprawdę już w momencie, kiedy te cząstki odleciały, wiadomo z góry, jaka będzie odpowiedź na wypadek takiej odpowiedzi w jednym przypadku. Ale to nie działa, proszę Państwa. Tak nie działa, te korelacje kwantowe są znacznie bardziej subtelne i one obejmują w pewnym sensie wszystkie możliwe warianty. Znaczy, chodzi o to, że my możemy się decydować, co mierzymy, dopiero wtedy, kiedy ta druga cząstka jest już bardzo daleko i nie ma szans, żeby one przewidziały wszystkie możliwe przypadki. To jest właśnie Bell, to jest jego słynna nierówność. No ważne jest to, że mechanika kwantowa przewiduje, znaczy jest możliwe dla pewnego zestawu parametrów wartość, która łamie nierówność Bell. A jeżeli parametry ukryte działają, to ta nierówność musi być spełniona. No i tu się zaczął wyścig, kto pierwszy to zmierzy. Już na początku lat 70., koniec lat 60., początek lat 70. pojawiły się prace dla miłośników lokalnego realizmu i Einsteina, którzy się nie chcą pogodzić z mechaniką kwantową. Mam dobrą wiadomość, ale to jest wiadomość w stylu, tak jak nasi politycy mówią, że poczekajmy na ostateczny wynik wyborów, tak? Zdobyłem 0,001%, ale poczekajmy na ostateczny wynik. Każde z tych doświadczeń ma jakąś drobną lukę, jeszcze nie zatkaną. Czyli można się upierać, że a gdyby jednak, to może wyszłoby inaczej. No, żaden fizyk to nie wierzy tak naprawdę, ale woli ścisłości na poziomie czysto logicznym nie jest to wykluczone.
0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Sztuczna inteligencja. Sztuczna inteligencja zmienia otaczający nas świat często na lepsze. Rozwój sztucznej inteligencji spowodował, że w ostatnich latach pojawiło się wiele nowych kreacji i urządzeń. Wydaje się, że nasze smartfony mają teraz własne umysły i są w stanie dokładnie zrozumieć, co mówimy i przekazywać nam informacje w czasie rzeczywistym, prawie tak, jakby mówiły tym samym językiem co my, i też w pewnym sensie tak właśnie jest. Niezależnie od tego, czy chcemy sprawdzić godzinę, pogodę, czy chcemy wiedzieć, jak zakończył się mecz naszej ulubionej drużyny, smartfony są w stanie nas zrozumieć, przetwarzać informacje, przeszukiwać sieć i wykonywać wiele innych czynności bez naszej ingerencji. Mając to wszystko na uwadze, wyobraź sobie, co można zrobić w ciągu zaledwie kilku lat, ponieważ wydaje się, że ta technologia robi postępy niemalże każdego dnia. Uważa się, że w przyszłości sztuczna inteligencja przewyższy nawet nasze ludzkie rozumienie, a ludzie być może staną się przestarzali. Wyobraź sobie, że jesteś w stanie mieć pojedynczą maszynę lub program sztucznej inteligencji, który jest podłączony do praktycznie każdego człowieka na całym świecie i jest w stanie dokładnie przewidzieć, co może on zrobić dalej, poznać jego aktualną lokalizację i wiele innych. Zrozum, że twój telefon robi to już teraz. Na przykład, kiedy ostatni raz otworzyłeś telefon, a on bez pytania zasugerował, którą trasę należy wybrać, aby dostać się do pracy. Kiedy ostatnio wszedłeś do lokalnego supermarketu i zauważyłeś, że twój telefon sugeruje otwarcie aplikacji dla tego konkretnego lokalu? Wyobraź sobie, że program sztucznej inteligencji byłby w stanie zebrać wszystkie te informacje od wszystkich na świecie i wykorzystać je do dokładnego przewidywania, co każdy człowiek może zrobić dalej. Następnie wyobraź sobie, co gdy ten program dostanie się w niepowołane ręce. To może oznaczać katastrofę dla całej ludzkości. Choć może to brzmieć jak science fiction lub jakiś dziwny horror, programy takie jak ten są już tworzone i wykorzystywane przez firmy i rządy na całym świecie. To wydaje się być naprawdę przerażające, jaką przyszłość może nam przynieść właśnie taka sztuczna inteligencja.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.
1: Dzień dobry. Nazywam się Stanisław Biskup i przedstawiam wam artystę tygodnia. Dziś jest nim zespół Świetliki. Dopiero drugi album Cacy Cacy Flash Machine, mroczniejszy i dojrzalszy brzmieniowo, Korespondencja pośmiertna, Grzyb Robak, zapewnił Świetlikom pełne obywatelstwo na polskiej scenie muzycznej. A parlando u pana Marcina zaczęto traktować na równi z powszechniejszymi sposobami wokalnej ekspresji. Płyta Perły przed wieprze była efektem chwilowej fascynacji tak zwanym cięższym graniem, breakam wszystkie ról, Jonasz i jednocześnie świadectwem kryzysu rockowego idiomu jako metafory ciężkiej fizycznej pracy. Miała poza tym ciekawą okładkę. Zły mi się z kolei, gdzie gościnnie wystąpiła Katarzyna Nosowska, to powrót do korzeni. Mniej tu gitarowego jazgotu, mniej struktur piosenkowych, więcej eksperymentu, piosenka tytułowa. Album ceniony przez koneserów, mniejsze wrażenie zrobił na szerokiej publiczności. Obecność wielkiej gwiazdy ekranu, pana Bogusława Lendy jako pełnoprawnego wokalisty na płycie Las Putas Melancholicas wywołała żywe zainteresowanie publiczności i mediów. Pan Bogusław wbrew przewidywaniom ludzi nieżyczliwych okazał się idealnym wokalnym partnerem pana Marcina, doskonale wpisał się w konwencję i pięknie zadeklamował. Pochodząca z albumu Filandia, liryczna pieśń o kameralnie apokaliptycznej i uniwersalnej wymowie to zapewne najbardziej popularny utwór Świetlików. Dzisiaj posłuchamy płyty z roku 2001 Złe mi się. Oto utwory składające się na album. Złe mi się. Freedom. Elektrę. Nurą. Delikatnienie. Gadanie golenie. Leżenie. Kochanie. Druga komunia. Ćwierkanie. Zabijanie. I na koniec złe mi się część druga. Życzę miłego odbioru i zapraszam jutro o stałej porze. Do usłyszenia. Mówił Stanisław Biskup.

stroi. Choć wielu mężów pod murami padło, wdarł się do miasta.

tam los mu sprzyjał, lecz we własnym

zostawił chłopca Oresta oraz dziewczynkę Elektrę. Aigisthos zabić zamierzał Oresta, lecz stary piastun

Panu, choć się najlepsi starali mężowie. Lękał się bowiem, że z krwi znakomitej zrodzi się mściciel i zemsty dokona. Ale i wtedy obawiał się ojczy, że potajemnie będzie miała syna. Chciał więc ją zabić, ale Clytemnestra się sprzeciwiła, albowiem śmierć dziecka byłaby w oczach ludu

szła po wszystkich przedmiotach, telewizorach, szafach, okładkach płyt, książkach. Okna otwarte, oto płaczliwe.

od wielu dni grzeszyłem. Od wielu dni. Od wielu dni grzeszyłem. Od wielu dni. Dziś pora niezdarnych prób odkupienia, wykupowywania duszy i ciała wprost z przepaści. Siadam przed lustrem, pianę kładę na twarz, ręce drżą, przytrzymałem ręką drugą rękę i nie drży, i powiedziałem przez żaluzję wszedł.

twarzy. Na chwilę, na pół doby najwyżej. To jeszcze się okaże. Jeszcze się okaże. Jeszcze się okaże. Jeszcze się okaże.

jestem. Po prostu potworem. Potworem na wakacjach, na plaży leżę w ciemnych okularach.

jego majowego prablasku byłbym nie zniósł, gdyby nie wakacje.

że jestem po prostu potworem. Potworem na wakacje. Całuję jasne widziadło na słońcu.

szybciej dostaniesz kanapkę, łatwiej się wymigujesz, służą cię łatwiej, jeżeli powiesz,

kocham cię. Nawet jeżeli zabijesz i staniesz nad zwłokami i powiesz kocham cię, to lżej ci, lżej ci.

Uczyła się groźnej choroby, a miała się bawić, więc wyjadła wszystkie czarne ciasteczka z pudełeczka. A miała się bawić, miała się bawić. Na krawężniku, w pełnym słońcu, wszystko rzucało cienie. Najadła się cienia, miała się bawić i miała wyjechać w słońce jeszcze większe. Miała się bawić.

gałęzi. Nikogo nie ma na gałęzi. Nikogo nie ma na gałęzi. Drżygało. Nikogo nie ma na gałęzi. Nikogo nie ma na gałęzi.

zabijesz. Przyjdziesz i zabijesz. Jeszcze o tym nie wiesz. Jeszcze nie rozumiesz. Jeszcze stoisz w cieniu. Jeszcze stoisz w tłumie. Ale

Co się, gnoju, patrzysz? Czegoś nie rozumiesz? Przyjdziesz i zabijesz. Tylko tyle.

Co mi się śni. Złe mi się złe.

Open this door! Radio Odzew. Najlepsza muzyka w twoim domu.

odejść. Tego się nie robi mężczyźnie. Po co ma począć mężczyzna w pustym mieszkaniu? Długo czytać gazetę, papierosy palić, kawę parzyć mocną, mocniejszą niż kiedyś.

Niby nic tu nie zmienione, a jednak pozamienione. Coraz śmielej się z kątów rozprzestrzenia chaos. A wieczorami świeci tylko telewizor.

0: Słychać kroki na schodach.
1: Radio Odzew. Najlepsza muzyka w twoim domu.
2: Witam wszystkich. Władysław Bałtycki przed mikrofonem. Najlepsze polskie płyty by Bałtycki. Czyli według mnie. Dziś pragnę przedstawić płytę, którą nagrał Legionerka. A płyta nazywa się po prostu Fiu Fiu. Obawiam się, że dla dzisiejszego nastoletniego, nawet dwudziestoparoletniego fana muzyki, Janerka jest osobnikiem zamierzchłej przeszłości polskiego rocka. Dla mnie jest wciąż jednym z ważniejszych twórców, na którego albumy czekam z utęsknieniem, nawet po kilka ładnych lat. Stawia w nich niełatwe pytania, dlatego jest jednym z niewielu artystów zmuszających do refleksji. Tak, słuchanie muzyki Janerki wymaga trudu. Janerka założył grupę Klaus Mittwoch w wieku 26 lat, a pierwszą płytę nagrał, kiedy był 5 lat starszy. To późno, ale za to noszący nazwę zespołu debiut Klausa Mittwocha był krążkiem do końca przemyślanym, dopracowanym i dlatego dla wielu jest wciąż najlepszą polską płytą rockową. W 1986 roku już jako solista Janerka rozłożył wszystkich dziełem Historia podwodna. Wówczas na rodzimej scenie liczył się on, Waglewski i Ciechowski. Potem w karierze Janerki nastąpił splot pomyłek i fatalnych zbiegów okoliczności. Drugi solowy album Piosenki był słaby, choć przyniósł utwory Paragwa i Bez kolacji. Ambitny, a brzmieniowo nowatorski album Ur trafił na zły czas i przeszedł bez echa. Kolejne płyty Bez prądu i Bruchacha rozczarowały. Sytuację mogła zmienić Dobranoc z 1997 roku, ale wytwórnia Koch chyba nie wiedziała, czyj krążek wydała. Uzupełniając obraz, dodam tylko, że dwa kompaktowe wznowienia Historii podwodnej z winy wydawców ukazały się w wersji mono. 3 z 10 utworów z albumu Fiu Fiu ma długą historię. Szkic Daj Mi Lechu napisał jako 18-latek. Instrumentalna część pieśni Mijających się wielorybów została nagrana z myślą o Urze, a pierwsza wersja W naturze mamy ciągły ruch ukazała się na składance Co lepsze kawałki z 1993 roku. Nie jest to jednak long play śmietnik, wręcz przeciwnie, i nie ma tu utworów przypadkowych. Legionerka nigdy nie uchodził za muzycznego nowatora, choć w porównaniu z innymi naszymi gigantami w cudzysłowie, obdarzony jest nie lada wyczuciem i tym razem jest wierny swemu hermetycznemu, niemodnemu stylowi, ale nie odstaje od świata. Między innymi, by uwspółcześnić brzmienie w nagranym już materiale, wymienił podkłady perkusyjne. Opóźniło to wydanie krążka o rok. Ceremonie trzeba by podciągnąć spodnie, ukryć prawdę obesraną i powspierać rację stanu. Trudno oczekiwać, by Lechu napisał dziś jeszcze Konstytucję czy Jezu, jak się cieszy. Dlatego w warstwie słownej Fiu Fiu, mocno generalizując, otrzymujemy rozważania o Bogu i prorokach. Raczej, a jest to słowo wymienione na płycie wielokrotnie, filozoficzne rozważania na temat pojęć Boga i konsekwencji tych rozważań. Nie jest tajemnicą, że teksty powstały pod wpływem literatury Kołakowskiego, Lema, Miłosza i paru innych myślicieli. I tym bardziej Lechu twierdzi, Boga nie ma. Zdaję sobie sprawę, że po takich stwierdzeniach większość z was straci zainteresowanie tą płytą, bo potraktujecie ją jako za mądrą lub heretycką. I tu błąd, bo Janerka jest najlepszym naszym układaczem rymów i wielu hip-hopowców powinno się od niego uczyć. Nie tylko przelewa na papier niebanalne spostrzeżenia, ale bawi się językiem jak nikt inny. Mimo powagi tematów, zostałem prorokiem much, jest nas w stanie skłonić zarówno do refleksji, jak i śmiechu. A jeżeli chcecie usłyszeć jego credo, posłuchajcie 00. Natomiast w Daj Mi nieco smutno konstatuje, musi być jakiś sens, czy nie? Poza muzyką dance i tłem. Och, daj, niech go zobaczę. A ja nie widzę nic. Są natomiast Beatlesi, którzy kilka razy na albumie sobie fiukają. Gwoli ścisłości. Fiu Fiu to szósty album solowy Lecha Janerki. Został wydany w 2002 roku przez BMG Poland. Na zawartość albumu złożyły się utwory napisane przez Janerkę wiosną 1999 roku i na początku 2001. No i co? Album został nagrany i wyprodukowany przez Bartosza Dziedzica. A to lista utworów. Raczej w naturze mamy ciągły ruch, wirnik, wieje, leon, alelujasz, daj mi, zero zer, ceremonie, pieśni mijających się wielorybów. W nagraniu płyty brali udział Lech Janerka, bas, głos, gitara akustyczna, sampler, Bożena Janerka, wiolonczela, Wojciech Seweryn, gitary, Ryszard Gus, bębny, Bartosz Dziedzic, programowanie, Jacek Dojwa, szumy, wirnik, Andrzej Dudek, direr, sampler, tambara i sitar w 00, Jakub Suchar, tabla, bajan w 00 i Adam Skorupa, sampler w leon. Słowa i muzyka Lech Janerka. Muzyka w raczej ceremonie Wojciech Seweryn. No to posłuchajmy sobie. Lech Janerka, Fiu Fiu, rok 2002.

Cześć, z tej strony Trybula, wysłuchacie audycji Rock'n'Roll and More w Radiu Odzew. Dzisiaj zaczęliśmy sobie numerem zespołu Mighty Mighty Bostons, czyli legendą amerykańskiego ska punka. Tego amerykańskiego grania będzie dzisiaj naprawdę dużo, ale zanim to nastąpi, muszę tutaj trochę się pokajać, jeśli chodzi o audycję zeszłego tygodnia. Zapowiadając numer zespołu Pawulon Twist, dokonałem jakiegoś dziwnego fikołka słownego, mówiąc z jakiej płyty jest to numer. Chodziło oczywiście o płytę No Twist Just Boogie. Żeby zrekompensować temu zespołowi właśnie tą zeszłotygodniową wpadkę, jeszcze jeden numer z tej właśnie płyty. Tym razem utwór pod tytułem Voodoo Style.

Patrzę na listę utworów, które mam na dzisiaj przygotowane i widzę, że dzisiaj obejdzie się bez nowości. Ale nie bójcie się, nie będziemy jechać samymi oklepanymi klasykami. Jednak na początek, co działo się w zeszłym tygodniu? Ano, Winiary Bookings ogłosiło. W tym roku w Polsce zagra Agnostic Front. I właśnie numer tego zespołu. Właśnie teraz. For My Family.

Agnostic Front, czyli legenda Old School Hardcore. Zespół ten wystąpi w Krakowie już 3 sierpnia. A teraz posłuchamy nieco country, ale w wydaniu mocno punkowo-rock'n'rollowym. Zespół 357 String Band. Zapraszam.

W tym tygodniu świat obiegła niezbyt fajna informacja o tym, że po 27 latach działalności karierę kończy pop-punkowy zespół Sum 41. Z tej okazji posłuchajmy sobie jeden z kultowych numerów tej grupy, Sum 41.

Dobra, poleciało trochę pop-punka i mainstreamu, no to teraz konkretny underground. Czeski All-Stars Band, jeśli chodzi o tamtejszą scenę Psychobilly. Zespół, który od kiedy powstał, to tak, pojawia się i znika, rozpada i reaktywuje. Na ile znam czeski, to zobaczyłem właśnie, że w maju wrzucili post o tym, że możemy się spodziewać jakichś koncertów. Carlos and his Coyotes.

Było czeskie psychobilly, no to może trochę polskiego hardcore punka. Zespół, który powstał w 2003 roku jako projekt poboczny muzyków takich kapel jak Analogs czy Vespa. Chodzi oczywiście o zespół The Hunkies.

Kilka dni temu zmarł Tadeusz Kuczyński, jeden z ostatnich polskich rastamanów, którego trąbkę mogliśmy usłyszeć m.in. na płycie zespołu Izrael Biada, Biada, Biada. I teraz ku pamięci dwa utwory z tej właśnie płyty.

A teraz posłuchamy zespołu, który jest uważany za twórcę gatunku neorockabilly. Chociaż ten numer jednak od rockabilly trochę odbiega. Może dlatego, że jest to cover pierwszego zespołu Briana Setzera, który tak naprawdę był zespołem punk rockowym. Dzisiaj jednak posłuchamy tego utworu w wersji Stray Cats. Storm the Embassy.

Jak już jesteśmy przy coverach, no to teraz może utwór, który był coverowany chyba niezliczoną ilość razy przez zespoły na całym świecie. Dzisiaj jednak puszczę Wam wersję, która mnie odpowiada najbardziej. Batmobile z utworem Ballroom Blitz.

I zostając jeszcze na chwilę przy coverach. Tydzień temu słuchaliśmy utworu Sorrow w wykonaniu Interrupters. Dzisiaj zatem oryginał w wersji studyjnej. Bad Religion, Sorrow.

0: Tak jak obiecałem na początku audycji, będzie dzisiaj jeszcze dużo amerykańskiego melodyjnego grania. Ale zanim, może jeszcze znowu coś z Polski i w trochę innym klimacie. Zimna fala, czyli gatunek, który tak bardzo lubię, a nieczęsto trafia do moich audycji. Dzisiaj może więc klasyka tego gatunku, czyli siekiera z utworem Misiowe Puszyści.
1: Oh! Oh!

No to może coś do tańczenia. Słuchaliśmy już dzisiaj Briana Setzera z zespołem Stray Cats, ale jeszcze w żadnej audycji nie słuchaliśmy swingowej odsłony zespołów tego gitarzysty i wokalisty. Brian Setzer, orkiestra.

No to może jeszcze trochę Psychobilly. Powstałym w 2001 roku i nadal koncertujący zespół. Evil Devil.

Pewnie popularną opinią będzie to, że takie oldschoolowe psychobilly to najlepsze, co ten gatunek od lat prezentuje. A niepopularną opinią, moją prywatną, będzie to, że lubię też zespoły, które eksperymentują z tym gatunkiem, ale nie do końca grają jego oldschoolową wersję. Takim zespołem jest na pewno przez niektórych uwielbiany, a przez niektórych znienawidzony. Zespół Tiger Army, przeze mnie po prostu lubiany.

Tak jak wspomniałem, wśród moich znajomych, którzy słuchają Psychobilly, opinie o Tiger Army zawsze były dość skrajnie podzielone. Ale istniał taki zespół jak Zombie Ghost Train. Zespół, który też czerpał z Psychobilly, ale nie do końca był takim old school psychobillowym zespołem. Ten zespół jednak, jak dobrze pamiętam, pasował wszystkim, którzy go słuchali i nie słyszałem chyba nigdy o nim negatywnych opinii. Posłuchajmy teraz Zombie Ghost Train.

Kończymy na dzisiaj Psychobilly i do końca audycji będziemy słuchać już tylko punk rocka, ale w takiej mocno rock'n'rollowej wersji. Na przykład tak jak teraz. Szwedzki zespół The Bones z utworem Monsters Prefer Blondes.

O ile płyty The Bones naprawdę bardzo lubię, to jest to zespół, który jest jednym z moich największych rozczarowań koncertowych. Widziałem na żywo tylko raz w ramach festiwalu Mighty Suns i był to koncert naprawdę bardzo słaby, przynajmniej w moim mniemaniu. Teraz więc może koncert, który wspominam bardzo, ale to bardzo pozytywnie. Wiele lat temu wybrałem się na drugi koniec Polski na koncert zespołu The Addicts i zrobił na mnie wtedy on gigantyczne wrażenie. Tak więc teraz The Addicts z utworem Joker in the Pack.

The Addicts, czyli oczywiście absolutna klasyka punk rocka i każdy, kto miał jakąkolwiek styczność z tym gatunkiem, ten zespół musi znać. Ale wracając jeszcze właśnie do tego Mighty Suns, na którym słyszałem pierwszy raz zespół The Bones i którego koncert bardzo mnie rozczarował. Na tym samym festiwalu pierwszy raz usłyszałem zespół Reno Divorce i ten koncert to była naprawdę rewelacja. Reno Divorce z utworem California.

Skoro dzisiaj tak dużo melodyjnego punk rocka z Ameryki lub z amerykańskim rodowodem, no to chyba nie może zabraknąć pionierów tego gatunku. Teraz więc zespół Descendants z utworem Without Love.

A teraz zespół, który powstał jakieś 20 lat później niż Descendants, ale również możemy już nazywać ich klasyką tego gatunku. Świadczy to tylko o tym, że punk rock to już naprawdę staruszek. Zespół Against Me.

0: Dobra, ostatnie dwa zespoły, czyli Descendants, powstały pod koniec lat 70. Against Me z końca lat 90. No to może teraz zespół, który powstał mniej więcej w połowie tej czasowej drogi. Zespół, który powstał w latach 80., dokładnie w 88 roku. Pennywise.
1: A thousand times, don't drink milk out of the carton, kid!

No i na zakończenie dzisiejszej audycji. Powstały, a jakże, w światowej kuźni dobrych zespołów, czyli w Kalifornii, zespół Angel City Outcasts. Posłuchajmy.

No i to by było dzisiaj na tyle. Dzięki, że wytrzymaliście do końca. Trzymajcie się i bawcie się dzisiaj dobrze. Cześć!

0: Radio Odzew. Najlepsza muzyka w twoim domu.
1: Dzień dobry, Władysław Bałtycki się kłania. Zapraszam do programu z archiwum Wax Trax. Dziś pragnę przedstawić płytę zespołu Psychosonic z roku 1993 pod tytułem Psychosonic. Chicagowska wytwórnia Wax Trax Records była domem takich półlegend muzyki industrialnej jak My Life with the Thrill Kill Cult i Ministry na przykład. Jednak Psychosonic obrał zupełnie inne podejście. Ten fotogeniczny kwartet wydał swój debiutancki album o tym samym tytule w 1993 roku. W tamtym czasie scena rave powoli wkraczała do mainstreamu, a zespoły takie jak Utah Saints i Two Unlimited łagodziły ostrzejsze elementy undergroundowego techno i odnosiły umiarkowane sukcesy. Brzmienie Psychosonic ma w sobie nutę techno i rozsadzające głośniki efekty syntezatorowe, ale to pełne chwytliwych melodii wydawnictwo dowodzi, że Psychosonic to zdecydowanie zespół popowy w głębi duszy. Single Welcome to My Mind i Silicon Jesus, które znalazły się na tej liście, niczym nie różnią się stylem i duchem od przeboju EMF Unbelievable, wydanego zaledwie kilka lat wcześniej. Jednak wydawnictwo Psychosonic nastąpiło w czasie, gdy Nirvana i Green Day dominowały na antenie, umacniając status hitów popowych zespołów techno, takich jak EMF i Jesus Jones. Szanse Psychosonica na wielki sukces były nikłe, co jest wielką szkodą. Zarówno Welcome to My Mind, jak i Silicon Jesus to popowe utwory z najwyższej półki z porywającymi refrenami i żywiołowymi aranżacjami. Reszta Psychosonica cierpi na artystyczną pretensjonalność. Tytuły takie jak Crank Freak i Acid Hammer z pewnością wskazują na dążenie zespołu do bycia hardowym, a inne parkietowe, rave'owe utwory takie jak Techno Jihad są wręcz zwariowane. Jednak w większości Psychosonic to nieszkodliwa, przyjemna dla ucha uczta. No, teraz sobie posłuchamy tej uczty, ale wcześniej powiem, jakich utworów doświadczymy. Welcome to My Mind, Silicon Jesus, Techno Jihad, Shock on the Wire, Neutropia, Down on the Ground, Crank Freak, Rhythm on the Rage, Acid Hammer i na koniec I Am God. I płyta z roku 1993, Psychosonic. Słuchamy.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Fotografia myślowa. Gdy Nikola Tesla był w kwiecie wieku, był przekonany, że teoretycznie można uchwycić myśl człowieka w postaci fotografii. Ta zapierająca dech w piersiach idea fotografii myśli opiera się na tezie, że obraz, który pojawia się w naszych głowach podczas myślenia, musi również tworzyć obraz na siatkówce. Gdyby ta teoria okazała się prawdziwa, wystarczyłby sprzęt techniczny, który jest w stanie uwidocznić odpowiednie obrazy myślowe. Według wypowiedzi Tesli zbudowanie takiego aparatu to tylko kwestia prawidłowego oświetlenia, co zasadniczo porównuje nasze własne myśli do idei zwykłej fotografii, która wtedy była jeszcze w studium początkowym. Przechwycony obraz myśli byłby następnie wyświetlany na ekranie. Oznaczałoby to, że bylibyśmy w stanie obserwować w czasie rzeczywistym wszystkie obiekty i scenariusze, które dana osoba sobie wyobraża. Faktycznie, takie urządzenie techniczne byłoby równoznaczne z umiejętnością czytania w myślach.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Samochody naszych chłopców są w kolorach pastelowych, a sukienki naszych dziewczyn są w kolorach.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Sygnalizatory Bluetooth. Możesz pomyśleć, że Bluetooth to nic innego jak prosty i łatwy sposób na podłączenie telefonu do samochodu lub podłączenie słuchawek bezprzewodowych do różnych urządzeń. Jednak w ostatnich latach Bluetooth znacznie się rozwinął i teraz osiągnął punkt, w którym wiele sklepów, firm i samorządów korzysta z nowego typu technologii sygnalizatorów Bluetooth, która może zmienić świat, jaki teraz znamy. Historia rozpoczęła się w zeszłym roku na popularnym kanale YouTube'owym poświęconym prawdziwym przestępstwom, znanym jako Thai Knots True Crime Mysteries. W filmie YouTuber wyjaśnił, w jaki sposób te sygnalizatory są używane na całym świecie, szczególnie w USA i Chinach, do śledzenia każdego naszego ruchu i wysyłania tych informacji do korporacji, które bez Twojej wiedzy budują tajny profil o Tobie. Podobnie dzieje się, gdy sklepy spożywcze śledzą kupowane przedmioty, a następnie wysyłają polecenia na podstawie Twoich najpopularniejszych zakupów. Cytując film, Thai Knots zapowiedział: jeśli masz telefon z Bluetooth, sygnalizator wykryje Twój telefon i zarejestruje jego osobiste numery identyfikacyjne. To powiąże Twój telefon z Tobą i informuje sklep, że to właśnie Ty. Połączenie dołoży wszelkich starań, aby zbierać dane o Tobie, rejestrować informacje o tym, jakie aplikacje są zainstalowane na telefonie, a w niektórych przypadkach tworzyć spersonalizowany profil, który może nawet zawierać Twoje imię, nazwisko i adres. Informacje te są przekazywane do sklepu i rejestrowane w ogromnej bazie danych zawierających informacje o kupujących. Gdy te sygnalizatory połączą się z Twoim urządzeniem, mogą śledzić, ile czasu spędzasz w sklepie. Mogą nawet stworzyć wirtualną mapę, aby określić, w jaki sposób się po nim poruszasz, katalogując Twoje unikalne nawyki i przygotowując informacje i schematy marketingowe osobistych preferencji zakupowych. Na przykład idziesz rzędem makaronów i serów. Lampa ostrzegawcza automatycznie wykryje, kiedy zbliżasz się do przejścia i będzie wiedzieć, kiedy wchodzisz do przejścia. Następnie sygnalizator może zostać podłączony i rejestrować, ile czasu spędzasz w przejściu. Załóżmy, że idziesz do sklepu 3 razy w ciągu 2 tygodni, ale nigdy nie kupujesz makaronu i sera. Przy 4 wejściu do sklepu możesz po prostu otrzymać powiadomienie na swój telefon, że właśnie otrzymałeś kupon na makaron i ser. Dlatego podczas następnej wizyty prawdopodobnie go zakupisz. Jeśli Thai Knots ma rację, może to stanowić poważne zagrożenie dla naszego bezpieczeństwa w przyszłości. Ten rodzaj technologii istnieje od wielu lat, ale nadal rozwija się w bardzo szybkim tempie. Jeśli programy są już teraz tak precyzyjne, wyobraź sobie, jak mogą funkcjonować za 5 czy 10 lat.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Diament. Jest to bardzo rzadki minerał z gromady pierwiastków rodzimych. Jest najtwardszą znaną substancją występującą w przyrodzie. Jego powierzchnię można zarysować tylko przy pomocy innego diamentu. Mimo bardzo dużej twardości jest względnie kruchy. W XVIII wieku Antoni Lavoisier, francuski fizyk, po raz pierwszy spalił diament pod szklanym kloszem, używając promieni słonecznych skupionych soczewką. Udowodnił w ten sposób, że diament to czysty węgiel. Diament ma dobrą przewodność cieplną, jest izolatorem, czyli nie przewodzi prądu elektrycznego, jest trudno topliwy oraz niezwykle twardy. Najczęściej stosowany jest w przemyśle do produkcji materiałów ściernych, do wyrobu past termoprzewodzących, jako element w różnego rodzaju aparaturze naukowej i medycznej oraz oczywiście jego najczystsze i najbardziej przejrzyste okazy wykorzystywane są w jubilerstwie, gdzie jest niezwykle pożądany i niezwykle drogi.

0: Verum usque in presentem die multagariunt inter se canonici de abscondito quodam istius abatis tome tesauro, quam seppe quam ad hoc in casum quasi verunt Steinfeldenses.
1: Przepraszam cię, Robercie, ale nie jestem tak biegły w łacinie jak ty. Byłbym ci wdzięczny, gdybyś zechciał od razu tłumaczyć.
0: Proszę bardzo. Dotąd wśród naszych kanoników krążą plotki o pewnym ukrytym skarbie opata Tomasza. Kanonicy ze Steinfeld szukali go często, ale dotąd nadaremnie. Opowiadają, że opat Tomasz ukrył dużą ilość złota gdzieś w klasztorze. Pytano go nieraz, gdzie jest ów skarb, on zaś odpowiadał zawsze śmiejąc się. Job, Jan i Zachariasz powiedzą o tym wam i waszym następcom. Job, Jan i Zachariasz powiedzą o tym wam. Dodawał, że nie będzie miał urazy do tych, co skarb znajdą. Wśród innych prac dokonanych przez opata Tomasza należy wymienić ufundowanie witraży z przepięknie malowanymi na szkle figurami w południowej nawie kościoła, z tarczą herbową opata w rogu każdego witraża. Odnowił również dom opata i wykopał studnię w podwórzu tego domu ozdobioną pięknymi rzeźbami w marmurze. Umarł nagle w roku 1529. Tak. A teraz powiedz mi, Henryku, kogo przedstawiają witraże w twojej pałacowej kaplicy?
1: Nie jestem jak ty zbieraczem i znawcą starożytności, ale na to pytanie mogę ci z łatwością odpowiedzieć. Te trzy witraże przedstawiają patriarchę Joba, Jana Ewangelisty i proroka Zachariasza.
0: Job, Jan i Zachariasz powiedzą wam, gdzie jest skarb. I co ty na to?
1: Czyżbyś sądził?
0: Skąd pochodzą twoje witraże?
1: Oczywiście z Niemiec. Wiele dzieł sztuki kościelnej trafiło do Anglii z Niemiec w okresie reformacji.
0: Zgadza się. Powiem ci teraz więcej. Na podstawie opisu, który ci przetłumaczyłem, a także na podstawie tarczy herbowej w dole jednego z witraży uważam za pewne, że witraże twoje pochodzą z opactwa w Steinfeld i że są to właśnie witraże fundacji opata Tomasza.
1: Czyżby zatem...
0: Job, Jan i Zachariasz powiedzą wam, gdzie jest skarb. Idziemy do kaplicy?

0: Przepraszam, przepraszam. Przeraziła mnie ta kamienna płaskorzeźba. A cóż to za maszkara?
1: Przerażająca, prawda? Spojrzyj, to krypta jednego z moich przodków, który zmarł na atak serca, gdy pierwszy raz zobaczył tego potwora. Zaraz po przywiezieniu go z Niemiec. Mam tu jeszcze parę takich maszkar. Boisz się, widzę, iść dalej do witraży.
0: Idźmy.
1: Sądzisz więc, Robercie, że moje witraże zawierają informacje o tym, jak odnaleźć skarb Tomasza?
0: Jestem o tym przekonany. Pomóż mi. Chciałbym odczytać napisy na witrażach.
1: Proszę o to, drabina, wejdź na nią. Będzie ci łatwiej odczytać. Ja podtrzymam.
2: Henryku, notuj. Hej, jesteś tam?
1: Tak.
2: I trzymaj mocno, bo wszystko strasznie się chwieje.
1: Trzymam.
2: Notujesz?
1: Tak.
2: Napis na rulonie w ręku Joba. Auro est in quo absconditur. Na księdze Jana. Habent investimentis sui scriptorum quam nemo novit. A u Zachariasza? Super lapidem unum septem oculisum. To wszystko. Zanotowałeś?
1: Tak.
2: No. Schodzę już. Trzymasz drabinę?
1: Możesz czuć się zupełnie bezpiecznie.
0: Pokaż mi te teksty.
1: Proszę, ale wybacz, moja łacina jest tak kiepska. Co tu jest napisane?
0: To są teksty z Pisma Świętego, ale zniekształcone. Napis u Joba oznacza, jest miejsce, gdzie ukryto złoto.
1: Tak, to musi odnosić się do skarbu, a u Jana?
0: Mają na szacie napis, o którym nikt nie wie.
1: Co to znaczy? Co za napis?
0: No, nie wiem. Nie widziałem tam żadnego napisu na szatach. Tylko tekst Zachariasza jest zgodny z Wulgatą. Na jednym kamieniu jest siedmioro oczu.
1: No i co? Rozumiesz coś z tego?
0: Mam. Trzymaj drabinę. Mhm. Trzymaj drabinę. No tak. Także też od razu na to nie wpadłem. Przecież czarne obramowanie szat tych świętych to nie jest szkło, lecz czarna farba. Ktoś celowo zamalował brzegi szat. Zaraz usunę farbę. Tak, no jasne. Oczywiście pod farbą jest napis. Mają na szacie napis, o którym nikt nie wie. A my już wiemy. Tak. Notuj teraz uważnie. No to jakiś dziwny tekst, jakby same litery poskładane bez sensu. Notujesz?
1: Tak.
0: Drevitio pet mosm svi...

0: Drogi Henryku, mam. Mam klucz do tego szyfru. A teraz opat Tomasz leży przed nami na obu łopatkach. Słuchaj. Każda z postaci na witrażu trzyma zwój z pismem w lewej ręce, a prawą błogosławi. Otóż każda z postaci błogosławi różną ilością wzniesionych w górę palców u prawej ręki. I to jest właśnie klucz.
1: Niestety, nadal nie rozumiem.
0: To proste. Po pierwszej literze tekstu przeskocz jedną literę, bo Job błogosławi jednym palcem, Jan dwoma palcami, więc po drugiej literze napisu przeskakujesz dwie litery i po tej trzy, bo Zachariasz ma wzniesione trzy palce. Proste, prawda? Tak, teraz czytajmy według tego klucza. Decemnia auri reposita sunt in puteo in ad. To znaczy 10 000 sztuk złota złożone są w studni w... Faktycznie, przecież opat wybudował studnię w domu w Steinfeld. Czytam dalej. W podwórzu domu opata w Steinfeld przeze mnie Tomasza, który postawił nad nim straż.
1: Jaką straż?
0: Tego nie wiem.

0: tylko okno, wiatr uderza.
1: Za oknem.
2: O Boże!
3: Co?
2: Nasza studnia! Te oczy na płaskorzeźbach! One patrzą na nas!
0: To nic, tylko światło księżyca stwarza to upiorne wrażenie.
1: Tak, istotnie. Teraz widzę, że to przewidzenie. Zdawało mi się, jakby te liczne oczy z płaskorzeźb pokrywających cembrowinę nagle odwróciły się w naszą stronę. Ale to tylko księżyc płata takie figle.
0: Minęła 11. Myślę, Henryku, że trzeba wyruszać, by zrealizować nasz plan. Wezmę linę, pomimo że w głąb studni prowadzą kręcone kamienne schodki.
1: To dziwne. Najpierw tyle zaszyfrowanych znaków, a teraz tu, na miejscu, tak łatwy, wręcz ułatwiony dostęp.
0: Rzeczywiście. Wygląda na to, jakby opat Tomasz umyślnie chciał zaprowadzić szukających aż do samego skarbu.
1: Nie obawiasz się, że to może być jakiś podstęp?
0: Nie, chyba nie. Ale na wszelki wypadek podczas schodzenia będę wpierw sprawdzał stopą każdy stopień. A ponadto owiążę się liną, której drugi koniec założymy na kołowrót. A ty będziesz szedł parę kroków za mną.
1: Dobrze.
0: Nie straszne nam żadne strachy opata.

0: Kołowrót działa!
1: Chodzę! Trzymaj latarnię i postępuj za mną! Nic! Kompletnie nic!
0: Jesteś na dole?
1: Tak, na samym dnie! Nic nie widzę! Nic tu nie ma!
0: To wracaj, Robercie!
2: To co?
0: Co ty tam robisz, Robercie?
2: Ostatni stopień jest pokryty cementem. Muszę usunąć te warstwę. Tam coś musi być. Poświeć!
3: Krzyż!
2: Na kamieniu jest wyryty krzyż.
0: Jaki dziwny krzyż. Wygląda jakby ułożony był z oczu.

0: I to tu!
1: Robercie, daj spokój, wracajmy!
0: Teraz? Jesteśmy na progu skarbu? Gdy nic już nie stoi nam na przeszkodzie?
1: Robercie, przypomnij sobie, opat zostawił przy skarbie strażnika!
0: Dobrze, dobrze, poświeć mi! Próbuję usunąć tę płytę, poświeć!
2: Dobrze, ustępuję!
0: To cienka płyta, da się usunąć. No, ustąpiła. A widzisz, tu jest jakaś nisza. Tu leżą jakieś woreczki.
2: Złoto! Henryku, to złoto!
0: Poświeć, wyciągnę worek.

0: tam!
1: Nie, nie, nie mogę. Już druga noc od czasu, jak to napadło na ciebie w studni. I znów przyszło. Po co?

0: Zadzwoń Henryku na posługacza i pakujemy się. Wyjedziemy przed nocą.
1: Proszę. Proszę zabrać już te nakrycia, skończyliśmy śniadanie.
0: Spakowałeś się?
1: Tak, a ty?
0: Też. Woreczek też zabrałem.
1: To wyjeżdżamy. Trzeciej takiej nocy nie zniosę. Robercie, nie mogę przekroczyć progu.
0: Słucham? Wpuść mnie, dlaczego mnie trzymasz?
1: Robercie, ja cię wcale nie trzymam.
0: No to dlaczego nie mogę się ruszyć?
1: Ja też nie mogę się ruszyć.
0: Nie. Jak to nie możesz się ruszyć?
1: To tak jak ty.
0: Ach, cóż to za fanaberie, chodźmy stąd.
1: Kiedy nie mogę przekroczyć progu.
0: Ja też. Chodź, usiądźmy. Pomyślmy.
1: Co to znaczy? Nie możemy stąd wyjść. To nasz wczorajszy gość nas tu trzyma. Robercie. I postawiłem nad nim straż. To opat Tomasz. To on nas tak urządzi.
0: Co ty pleciesz, Henryku? Przecież jesteśmy chyba wykształconymi ludźmi. Dziećmi naszego racjonalnego wieku. No tylko psychiczne wytwory naszej podekscytowanej skarbem wyobraźni. Chodźmy.

0: Full. A u ciebie?
1: Kareta.
2: No to jesteś lepszy.
1: Znowu idzie.
0: No to otwórz mu, bo będzie tak stał do końca świata.

0: Już?
1: To już 49. noc. I wciąż ten sam repertuar. Nie znudzi mu się to wreszcie?
2: Mnie się już znudziło. Tym bardziej, że przegrałem do ciebie prawie cały mój udział w skarbie.
1: Ale co tam z tego skarbu, kiedy nie możemy się stąd wydostać?
2: Tyle naszego, co zjemy i wypijemy. Oberżysta nie żałuje nam niczego za nasze pieniądze.
1: Raczej za pieniądze opata Tomasza. Ale obawiam się, że zapasy piwnicy lada dzień wyczerpią się, a możliwości tutejszego kucharza są bardzo ograniczone.
2: Masz rację. Musimy coś wymyślić, żeby się stąd wydostać.

0: Teatrzyk Zielone Oko przedstawił słuchowisko Aleksandra Nebelskiego Skarb Opata Tomasza, oparte na motywach opowiadania Rhodes Jamesa. Reżyseria Aleksandra Nebelskiego, realizacja akustyczna Andrzeja Złomskiego, opracowanie muzyczne Barbary Dzięgielewskiej. Udział wzięli Robert Tadeusz Borowski, Henryk Piotr Machalica oraz Upiór.
1: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.

0: Radio Odzew. Najlepsza muzyka w twoim domu.
1: Płyta dnia.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.
1: Dzień dobry. Nazywam się Stanisław Biskup i przedstawiam wam artystę tygodnia. Dziś jest nim zespół Świetliki. Dopiero drugi album Cacy Cacy Flash Machine, mroczniejszy i dojrzalszy brzmieniowo, Korespondencja pośmiertna, Grzyb Robak, zapewnił Świetlikom pełne obywatelstwo na polskiej scenie muzycznej. A parlando u pana Marcina zaczęto traktować na równi z powszechniejszymi sposobami wokalnej ekspresji. Płyta Perły przed wieprze była efektem chwilowej fascynacji tak zwanym cięższym graniem, breakam wszystkie ról, Jonasz i jednocześnie świadectwem kryzysu rockowego idiomu jako metafory ciężkiej fizycznej pracy. Miała poza tym ciekawą okładkę. Zły mi się z kolei, gdzie gościnnie wystąpiła Katarzyna Nosowska, to powrót do korzeni. Mniej tu gitarowego jazgotu, mniej struktur piosenkowych, więcej eksperymentu, piosenka tytułowa. Album ceniony przez koneserów, mniejsze wrażenie zrobił na szerokiej publiczności. Obecność wielkiej gwiazdy ekranu, pana Bogusława Lendy jako pełnoprawnego wokalisty na płycie Las Putas Melancholicas wywołała żywe zainteresowanie publiczności i mediów. Pan Bogusław wbrew przewidywaniom ludzi nieżyczliwych okazał się idealnym wokalnym partnerem pana Marcina, doskonale wpisał się w konwencję i pięknie zadeklamował. Pochodząca z albumu Filandia, liryczna pieśń o kameralnie apokaliptycznej i uniwersalnej wymowie to zapewne najbardziej popularny utwór Świetlików. Dzisiaj posłuchamy płyty z roku 2001 Złe mi się. Oto utwory składające się na album. Złe mi się. Freedom. Elektrę. Nurą. Delikatnienie. Gadanie golenie. Leżenie. Kochanie. Druga komunia. Ćwierkanie. Zabijanie. I na koniec Złe mi się, część druga. Życzę miłego odbioru i zapraszam jutro o stałej porze. Do usłyszenia. Mówił Stanisław Biskup.

stroi. Choć wielu mężów pod murami padło, wdarł się do miasta i Priama zabił.

ofiarę. Tam los mu sprzyjał, lecz we własnym

domu pozostawił chłopca Oresta oraz dziewczynkę Elektrę. Aigisthos zabić zamierzał Oresta, lecz stary Piastun

starali mężowie. Lękał się bowiem, że z krwi znakomitej zrodzi się mściciel i zemsty dokona. Ale i wtedy obawiał się ojczy, że potajemnie będzie miała syna. Chciał więc ją zabić, ale Clytemnestra się sprzeciwiła, albowiem śmierć dziecka byłaby w oczach ludu

matka krzyk.

taka pszczoła po wszystkich przedmiotach, telewizorach, szafach, okładkach płyt, książkach, okna otwarte, oto płaczliwe.

jak wariat, gdy wyjdą, kiedy nikogo nie ma. Gada radio do siebie. Gada radio, gada. Świeci radio oko. Gadają, zachłystują się.

wielu dni. Dziś pora niezdarnych prób odkupienia, wykupowywania duszy i ciała wprost z przepaści. Siadam przed lustrem, pianę kładę na twarz. Ręce drżą, przytrzymałem ręką drugą rękę. I nie drży, i powiedziałem. Przez żaluzję wszedł

na pół doby najwyżej. To jeszcze się okaże. Jeszcze się okaże. Jeszcze się okaże. Jeszcze się okaże.

jestem. Po prostu potworem. Potworem na wakacjach, na plaży leżę w ciemnych okularach, w pranie, bo patrzę.

jego majowego prablasku byłbym nie zniósł, gdyby nie wakacje. Nie zniósłbym blasku.

jestem po prostu potworem. Potworem na wakacje. Całuję jasne widziadło na słońcu.

dostaniesz kanapkę, łatwiej się wymigujesz, obsłużą cię łatwiej, jeżeli powiesz: kocham.

kocham cię. Nawet jeżeli zabijesz i staniesz nad zwłokami i powiesz kocham cię, to lżej ci,

zaraziła się groźnej choroby, a miała się bawić, więc wyjadła wszystkie czarne ciasteczka z pudełeczka.

miała się bawić i miała wyjechać w słońce jeszcze większe. Miała się bawić.

0: Nikogo nie ma na gałęzi. Nikogo nie ma na gałęzi. Nikogo nie ma na gałęzi.
1: Nikogo nie ma na gałęzi.
0: Nikogo nie ma na gałęzi.

wiesz, jeszcze nie rozumiesz, jeszcze stoisz w cieniu, jeszcze stoisz w tłumie, ale przyjdziesz i zabijesz.

co się gnoju patrzysz? Czegoś nie rozumiesz? Przyjdziesz i zabijesz. Tylko tyle umiesz.

złe. Złe. Złe. Złe mi się, złe. Złe. Złe. Złe. Złe. Złe. Złe. Złe.

Stelzen. Einstelzen. Luftspringen.

Get out, boy.